Generation of the Groove. Generation

wiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
6: To była pogodna noc w Szczecinie, ale wczoraj nic na to nie wskazywało. Dzisiaj także przyda się parasol, choć tak naprawdę dopiero późnym popołudniem. Aktualnie 9 na termometrach na Placu Kościuszki, tyle samo na Rondzie Uniwersyteckim, choć odczuwalna ze względu na wiatr jest dużo niższa i wynosi nawet 2 stopnie.
7: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
6: Jeśli tak wcześnie jak ja pędzicie do pracy, to polecam zabrać coś ciepłego, bo potem w weekend zamiast spędzać czas przyjemnie i aktywnie, to będziecie wycierać nos i leżeć pod ciepłym kocem. Choć taka wizja też jest całkiem dobra. Pocieszające jest to, że dotarliśmy do piątku, a weekend jest na horyzoncie. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest Dzień Dobry, to Super FM, a ja będę z wami do 9:00.

The show must go on. Dzień dobry, to Super FM przed godziną szóstą. Sport to zdrowie. O tym się mówi na każdym kroku, to każdy poleca. Pomimo ewentualnych możliwych kontuzji. Ale są takie momenty w sporcie, kiedy wygrywasz i kiedy ten trud jest zauważony. No i jak się okazuje, koszykarze King Wilki Morskie wygrały w swoim pierwszym meczu FIBA Europe Cup z Nitra Blue Wings 88-81. Ale umówmy się, no nie była to łatwa gra. Bo nasi zanotowali 17 strat, a na początku drugiej połowy rywale mieli serię 9 zdobytych punktów z rzędu. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Absolutnie. Ale skończyło się po naszemu? Skończyło. I to na naszym parkiecie.

0: No i to idzie się rozmarzyć przy takiej muzyce. Ja bym na waszym miejscu to jeszcze tak komarka przeciął na no 5, no 7 minut maksymalnie. Trwa akcja Dzieciństwo bez przemocy. O tym przeczytacie także na naszej stronie super.fm. Tam was zapraszam. Jak się okazuje, co trzeci rodzic przyzwala na przemoc domową, a blisko 80% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w życiu doświadczyło przemocy lub zaniedbania. To statystyki. Mamy komentarz Joanny Rysz z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
1: Przez te 6 tygodni planujemy działania dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i w tym dla dorosłych, dla rodziców i nauczycieli, takie spotkania edukujące, podnoszące świadomość, zwracające uwagę na tą uważność zarówno dorosłych na dzieci, ale też dzieci na kolegów.
0: Ambasadorami akcji w naszym województwie są m.in. senator Tomasz Grodzki, poseł Dariusz Wieczorek, wioślarz Marek Kolbowicz czy aktor Teatru Polskiego Michał Janicki. Akcja potrwa do 19 listopada, a wtedy w dzień finału część budynków w całym kraju zostanie podświetlona na czerwono. A to i ja zmienię sobie z tej okazji oświetlenie w studiu Radia Super FM także na czerwone.
2: W takie dni jak ten chciałbym słyszeć znów.
3: Nowość w Super FM.

0: Zegar tyka i zbliża się do godziny 6. To czas, by posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie. Ale też możecie w międzyczasie strzelić sobie poranną kawę w ulubionym kubku. No czemu by nie? Jeśli ma was rozbudzić podobnie jak ja, to ja też sobie zrobię. Nie będę się ograniczać.
1: Reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
2: Giga.
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: I po reklamie.
4: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
5: Po tragedii w szkole podwyżkowym dziś nie będzie lekcji. Polska wzmacnia ochronę żywności przed zagrożeniami hybrydowymi. Kończy się pierwszy od dawna tydzień z tańszymi paliwami. Rządowy program ma potrwać do końca roku.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Nie będzie dzisiaj lekcji w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. To po tym, jak wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły w Leszczy-Dolenowinach. Szkoły będą otwarte, ale głównie po to, by dzieci mogły przyjść i zostać pod opieką nauczycieli. Tymczasem policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane. Dwa dni temu w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób.
6: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
5: Mówi Magdalena Polecka z prokuratury w Wyszkowie. Jeszcze jeden przypadek był w sierpcu, gdzie w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka. Z kolei władze Legionowa zdecydowały, że dziś prewencyjnie zamkną dwie podstawówki, bo jak tłumaczył rząd miasta, znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. A po ostatnich atakach w szkołach minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowej. W każdej placówce jeszcze w tym roku ma się odbyć co najmniej jedno takie szkolenie. Jednocześnie szefowa resortu zapewnia, że szkoły są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, a każda placówka umie na nie odpowiednio reagować.
7: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Materiały dotyczące chociażby tego, jak zachować się w czasie ataku na wrzownika, wprost są w poradniku bezpieczeństwa.
5: A taki poradnik obowiązuje w szkołach już od 6 lat. Jest też dostępny na stronach resortu edukacji. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz

0: realizacji.
1: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6,90 zł, a oleju napędowego 7,82. Za to nie trzeba będzie płacić. Wawel, warszawskie Łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Te cztery rezydencje przez cały listopad możemy zwiedzać całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, ale przede wszystkim jest to szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
2: Super FM. Pogoda.
3: To już wiadomo, gdzie pojedziemy w listopadzie. To będzie przyjemny, słoneczny piątkowy poranek, bo bez opadów. Ale na wysokie temperatury nie ma co liczyć. Jesień na dobre zawitała w pogodzie. Aktualnie 9 w centrum i Śródmieściu, tyle samo w Dąbiu i na Zdrojach, ale odczuwalna ze względu na wiatr. No niestety, jest dużo niższa i wynosi jedynie 2 na plusie. Po południu więcej chmur, a pod wieczór będzie padać.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
3: No, czyli co? Czyli póki co, parasol ze sobą weźcie. To się przyda. Ale zostawiacie go w aucie, chyba że wychodzicie z pracy po 15 albo po 16. To ten się wam wtedy przyda. To jest program Dzień Dobry, tu Super FM, a ja będę z wami do godziny 9. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Na zegarach 3 minuty, o już 4 minuty po godzinie 6. To jest idealny moment, to jest ten czas, by odpalić super muzykę w Super FM i ekspres do kawy. No, zwłaszcza ekspres.
4: Dzień dobry.

0: Bailando, no tak by chciał każdy jadąc do pracy, albo w zasadzie będąc już w pracy, tym bardziej przy piątku. Otwarto zimne serce szpitala na Pomorzanach i to nie chodzi o obojętną czy zimną, albo może oschłą byłą żonę albo pielęgniarkę na oddziale, a o nowy biobank, czyli specjalną chłodnię, w której będą przechowywane próbki biologiczne. Temperatura w chłodni wynosi od 4 do, słuchajcie, prawie 200 stopni na minusie. O tym przeczytacie na naszej stronie super.fm. O tym mówił też profesor Andrzej Osowski, dyrektor Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: To miejsce, w którym gromadzimy materiał biologiczny, to jest bardzo różny materiał. To jest materiał w postaci krwi, osocza, w postaci izolatów DNA, izolatów RNA, ale także izolatów na przykład pochodzących z badań epidemiologicznych, na przykład wirusa HIV czy innych wirusów, nad którymi oczywiście pracujemy. To zależy się od wielkości próbek, ale w tej chwili w tym biobanku możemy miliony próbek zdeponować.
0: Miliony próbek. Rozumiecie to? To jest co przechowywać. Jakbyście kiedyś mieli, był kryzys, o tak, i chcielibyście zamrozić trochę gotówki albo masło na czarną godzinę, to już wiecie, gdzie można się zgłosić.

Cry, cry, Oceana. A na zegarach 17 minut po godzinie 6. I dzisiaj, jeśli macie w zamiarze płakać nad porannym wstawaniem, to wam tylko powiem, że to już ostatni raz w tym tygodniu. Ostatni raz podnosicie się tak wcześnie o poranku. Jutro możecie spać do woli, ale jak to przy weekendzie chcesz, a i tak obudzisz się albo przebudzisz po 6 albo może po 7. Trwa burza wśród radnych odnośnie wprowadzenia pasa dla rowerów i zwężenia ulicy Mickiewicza. Jedni mówią, że zwężać, inni, że zostawiać. Ile osób, tyle opinii i pomysłów. Ale zdecydowana większość mieszkańców jest temu przeciwna. No bo nie da się ukryć, że jak zwężymy, to korków będzie więcej. A i tak nie jest ich mało. Ale my w Szczecinie to my lubimy sobie tak uprzykrzać życie, co? Tym bardziej, że to był pomysł szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Ja nie wiem, kto to wymyślił?

0: Damiano Dawid i The First Time. My wszystko dzisiaj robimy pierwszy raz, prawda? Pierwszy raz wstajemy, pierwszy raz myjemy zęby. Pierwszy raz jemy kanapkę dzisiaj. No to wszystko robimy pierwszy raz. Dzisiaj, jeżeli jeszcze nie patrzyliście w kalendarz, to jest 9 dzień października, piątek, na zegarach 28 minut po godzinie 6. I tak patrzę i tak się do mnie uśmiecha ta kartka z kalendarza. Dzisiaj mamy, to jest niebywałe, Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. Brawo, brawo, ale także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Może w pracy zróbcie przy piątku coś szalonego, coś z jajem, o, napiszcie do szefa list, zaadresujcie albo wyślijcie pocztówkę do koleżanki albo do kolegi z biurka obok nawet, z widokiem na komputer, że macie podobnie jak on, no. Ale koniecznie pocztą, koniecznie świętując dzień, to może za tydzień ta pocztówka dojdzie i zdenerwujecie go dopiero za tydzień, a nie teraz. Już za chwilę najświeższa prognoza pogody w Super FM. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj mamy chłodny, nawet bardzo chłodny poranek. Aktualnie jedynie 9 na rondzie uniwersyteckim czy placu Kościuszki, ale odczuwalna jest dużo niższa i to ze względu na wiatr. Warto założyć coś ciepłego, bo lato na dobre odeszło w niepamięć. W ciągu dnia maksymalnie do 15, a późnym popołudniem zacznie padać.
5: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: No ale to dopiero późnym popołudniem będzie padać. To zdążycie wrócić do domu pod ciepły koc, do gorącego kubka herbaty. Proszę bardzo. Chyba że przy piątku lecicie na jakąś imprezę wieczorkiem, a to zaopatrzcie się w ponczo, kurtkę przeciwdeszczową. Parasol też można, ale będzie wiało, to niekoniecznie. Będzie wiało i padało cały wieczór i północy. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, razem z wami będę do godziny 9, a już za chwilę pierwszy poranny raport ze szczecińskich dróg, czyli poranna pomoc drogowa.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Co na drogach, co na ulicach, 19 minut do godziny 7. Czysto, pięknie i przejezdnie. Oj, sporo osób dałoby wiele, żeby taki ruch był także po południu. Na chwilę zatrzymacie się na Nabrzeżu Wieleckim, jadąc od strony ulicy Kolumba, ale ruch przybiera na sile także na Moście Długim. Przejezd na Mieszka Pierwszego w obu kierunkach. To samo dotyczy południowej, Floriana, Krygiera czy Gdańskiej. Pamiętajcie jednak, że cały czas zamknięty jest skrajny lewy pas ruchu w stronę Basenu Górniczego. Tam remontowane jest torowisko tramwajowe, więc każdemu polecam
0: noga z gazu.
1: No i nie przesadzajcie z prędkością, bo to zawsze zgubne. Jadąc z Goleniowa albo i w przeciwnym kierunku, ze Szczecina do Goleniowa, pamiętajcie, żeby zwolnić za zjazdem na Chociwielkę, bo tam zwężenie drogi do jednego pasa może się korkować przy większym ruchu, a ten nastąpi już za niespełna 30, może 40 minut. Trzymam za was kciuki.

11 minut. Tyle zostało do godziny 7. Supergirl w Dzień Dobry to Super FM. I tak powie nie jeden mężczyzna, idąc dzisiaj na imprezę do jakiegoś klubu. It's the Supergirl. I wszystko jest wiadomo, o co chodzi. Do 1 listopada jeszcze trochę czasu. Wtedy będziemy pędzić ze zniczami, z kwiatami na groby. To też oczywiście listopadowa rewia mody. Kożuszek w panterkę, może jakiś nowy płaszczyk, kapelusz w stylu jesiennym, proszę bardzo. Swoją drogą 1 listopada to zawsze taka data, kiedy wiesz, że będzie zimno i jedni już zakładają pod spód kalesony, a innym jeszcze jest gorąco, bo myślą o ciepłym wrześniu albo październiku. A mówię o 1 listopada, bo właśnie wtedy będzie prowadzona kwesta na cmentarzu centralnym dla podopiecznych zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci i dorosłych, a poszukiwani są wolontariusze. Tak jest. I to nie musicie chodzić cały dzień. Możecie wpaść na godzinę, dwie, trzy może, ile chcecie. Ale każda pomoc jest na wagę złota. Szczegóły na stronie hospicjum i tam was gorąco zapraszam.

0: I tak nas ten chłodny poranek rozgrzała, Sylwia Grzeszczak. Ależ by się chciało przenieść na gorącą plażę wśród szumu palm i oceanu. Albo może morza chociaż. A tu trzeba czekać i pozostało jedynie wspominać. Na zegarach powoli zbliża się godzina 7. To czas najświeższych wiadomości w Super FM. Temat dla was o poranku, Miriam Lipińska, a w nich m.in. o serii ataków w polskich szkołach. Załóżcie skarpetki, ułóżcie włosy i zostańcie razem z nami, by żadna informacja was nie ominęła.
1: Reklama.
2: Budzisz się?
1: Wstajesz?
2: Poranna kawa ci nie smakuje?
1: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od ciebie chce?
2: Właśnie dla ciebie mamy nowy program w Super FM.
1: Aktywny start z twoim ulubionym radiem Super FM.
2: W każdy poniedziałek pokażemy ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
1: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
2: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7 i złap z nami energię na cały tydzień.
1: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.
3: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
5: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
6: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
1: I po reklamie.
2: Tak gra.

0: Wiadomości Super FM.
1: 15-letni nożownik z Podwyżkowa może odpowiadać za atak jak dorosły. Po serii ataków w szkołach część mazowieckich placówek będzie dziś zamkniętych. Nocny alert RCB dla dwóch regionów i syreny na Lubelszczyźnie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyżkowie zdecyduje o dalszych losach nożownika z Podwyżkowa. Niewykluczone, że 15-latek będzie odpowiadać jak dorosły. Wczoraj w podstawówce w Leszczydole Nowinach nastolatek zabił woźną, a nauczycielkę i dyrektora niegroźnie ranił. 15-latek, były uczeń tej szkoły, wszedł do budynku z nożem i kaskiem na głowie, na którym była zamocowana kamera. Dziś we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Wyżków lekcje zostały odwołane. Placówki będą jednak otwarte, ale odbędą się tylko zajęcia wychowawcze. Zamknięte będą natomiast dwie podstawówki w Legionowie. Prewencyjnie. Urząd Miasta tłumaczy, że to dlatego, że były na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Nieczynne będą dziś także szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim oraz szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą. Tymczasem 19-latek, który w środę w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce ranił 9 osób, usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób. Śledczy wnioskują o tymczasowy areszt. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A w środę funkcjonariusze dzięki sygnałom od nauczycieli udaremnili atak 17-latka w szkole w Sierpcu. Pojawiły się informacje, że wszystkie te ataki mogły mieć swoje źródło w internetowym wyzwaniu. Sprawę badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: To wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi.
1: Mówiła Magdalena Polecka z prokuratury rejonowej w Wyżkowie. Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Na Lubelszczyźnie tuż przed północą znów zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o potencjalnym zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski. To w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę blisko granicy z naszym krajem. Alert obowiązywał ponad pół godziny. Kanadyjska pisarka i poetka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Carson, zafascynowana starożytnością, przełożyła na język angielski dzieła autorów takich jak Eurypides, Safona i Sofokles. Tradycje antyczne widać też w jej książkach, mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Potem zakryje gruba warstwa chmur, ale padać nie będzie, przynajmniej do godziny 18. Maksymalnie w ciągu dnia do 15, ale odczuwalna to jedynie 8 ze względu na wiatr.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: Czyli co? Czyli już można witać się z kalesonami. Proszę bardzo, tym bardziej jak lubicie ciepło w łydeczki, to się nie ograniczajcie. Albo z podkoszulkiem. O, to będziecie jak Freddie Mercury na koncercie na Wembley, tylko publiki trochę mniej. Są perspektywy, nie? A najlepsze są takie, że mamy piątek, 9 dzień października, na zegarach 4 minuty po godzinie 7.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, razem z wami będę do godziny 9 i nie zabraknie super muzyki. Zaczynamy bardzo energetycznie, Madness, potem także Offenbach i Ella Henderson, a niebawem pomoc drogowa, czyli najświeższy raport ze szczecińskich dróg.

10 minut po godzinie 7. I to niezależnie od tego, co robicie, czy wiążecie dziecku sznurówki, czy sami sobie wiążecie, czy albo może partnerowi. Super FM jest zawsze z wami. Tutaj dzień dobry, to Super FM. Teraz mam dobrą informację dla wszystkich, którzy są za poprawą klimatu, za czystym powietrzem i tak dalej, czyli dla wszystkich zafiksowanych na punkcie środowiska. Szczecin chce dołączyć do wielkiej światowej inicjatywy klimatycznej. To są fakty, a uczestnicy tej inicjatywy stawiają sobie ambitny cel, uwaga, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. No to patrząc po wysłużonych autobusach PKS-u, jakie jeżdżą po drogach Szczecina w nocy i nie tylko, które tak ładnie kopcą, to mamy sporo do zrobienia. Ale najważniejsze, że mamy w nazwie Floating Garden, a i to wszystko rekompensuje.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: No i czas płynie. Tu już 20 minut po godzinie 7. Poranek w pełni, a na drogach nadal spokojnie. Są oczywiście miejsca, gdzie ten hamulec znacząco się przyda. Tak jest przy moście Długim i Nabrzeżu Wieleckim. Spory ruch także na Wyszyńskiego w stronę ulicy Energetyków. Co ważne, do centrum wjedziecie tak naprawdę bez większego kłopotu, zarówno trasą zamkową, jak i ulicą Energetyków. Utrudnienia czekają was za to na Bogumińskiej. Tam zator sięga już ulicy Pokoju, więc każdemu o poranku polecam dużo spokoju. Przybywa kierowców na Wszystkich Świętych, na odcinku od Chopina do Arkońskiej, potem tłoczno także na Majdańskiego w kierunku Pogodna, stoi Trauguta do Wojska Polskiego. W okolicy ronda Knappa przy Jeziorze Głębokie ruch całkiem spory, ale nie zatrzymacie się dłużej jak na, no, powiedzmy 5 minut. Na koniec tego serwisu jeszcze węzeł Kijewo. Tutaj z minuty na minutę robi się coraz gęściej od świateł stopu, ale póki co nie ma dużego problemu z przejazdem z Wierzyniecką do ulicy Struga.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
3: No, a zawsze jakbyście mieli chęć przekazać nam najświeższe informacje z dróg, to się w ogóle nie krępujcie, bierzcie telefon w dłoń i dzwońcie 91 2 4 5 5. Pomarańczowy telefon czeka.

0: Dua Lipa, czyli co? Czyli podwójna lipa po prostu. Ale u nas lipy nie ma, chyba że rośnie gdzieś na placu Rodła, a to już co innego. Dzisiaj nie wiem, czy wiecie, jest Światowy Dzień Jaja. Taki dzisiaj dzień obchodzimy według kalendarza. Jeśli zastanawiacie się, co wciągnąć o poranku na śniadanie, to podpowiadam. Może być jajko sadzone ze szczypiorkiem, może być też na twardo, proszę bardzo. To jak macie czas oczywiście, żeby tyle się gotowało. A jak nie macie, to robicie sobie na miękko, z majonezem. Albo jajecznica, o, czemu by nie. Do tego chleb z ziarnami albo świeża, gorąca i chrupiąca kajzereczka. No idzie się rozmarzyć, tym bardziej przy piątku. Ale zawsze możecie zrobić też jakieś jaja komuś. No to tam, nie wiem, dla szefa, na przykład koleżanki, kolegi z pracy. Nie przyjść do roboty, zaspać, wziąć urlop na żądanie. Ale to mimo wszystko jednak pozostawiłbym to na poniedziałek. Andrzej Kutys z urlopu nie brał. Już za chwilę przedstawi dla was najświeższe wiadomości lokalne. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Muzyka i głos.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Weekend Dance w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
2: Zobacz energetyzujące choreografie.
1: Szczecińskie szkoły tańca.
2: I wiralowe występy Piotrowskich.
1: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
2: I tańczy.
3: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
5: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
8: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
7: Takie cuda tam sprzedają?
8: No pewnie. I to nie za miliony.
9: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
10: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
11: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
12: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Moje cztery kółka, nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka, każdy wtorek i czwartek o 15.30 w Super FM.
15: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
16: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego Cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na Ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na trzy zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
17: Ile masz lat?
18: Ej, o wiek się nie pyta.
17: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
18: Teraz mnie zaciekawiłaś.
17: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
18: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
17: Dokładnie.
19: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
20: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
21: Na zegarach 7.30 w studiu jest już Andrzej Kutys, wiadomości lokalne.
22: Dzień dobry. Radny osiedlowy z Pogodna o argumentach zwolenników ścieżki rowerowej na ulicy Mickiewicza i zabraniu tym samym jednego pasa ruchu dla samochodów. Słyszymy zarzuty, jak to nam się wydaje, że będą korki, ale sami nie mają żadnych danych. Tak mówił Michał Adamczyk w rozmowie Radia Super FM tej popołudniowej. Zwraca uwagę, że urzędnicy dopiero będą sprawdzać, co się wydarzy wiosną przyszłego roku.
23: Panie redaktorze, a mamy jakiekolwiek dane wcześniejsze z Urzędu Miasta, które wskazują, jakie jest natężenie ruchu, jaki mamy ruch uliczny, ruch rowerowy, co potrzebujemy, czy zostały przeprowadzone jakiekolwiek sprawdzenia, tak, tej ulicy pod tym wszystkim, czy zostało to przeprowadzone w całym roku kalendarzowym, żebyśmy też mieli pogląd na to, jak sytuacja wygląda, czy to zarówno w lato, czy w zimę. No nie, więc prototypowanie na punkcie czego?
22: Radny z Pogodna podkreślał także, że projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego ze ścieżką na Mickiewicza zgłoszono w 2021 roku, a nie ma danych mieszkańcy jakich dzielnic konkretnie na niego głosowali.
24: To są wiadomości w Radiu Super FM.
22: Temat ulicy Mickiewicza w rozmowach Radia Super FM wyczerpaliśmy na razie. A dzisiaj po godzinie 8 zupełnie inna tematyka, o zdrowiu porozmawiamy w studiu prowadzący audycję Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
25: Cześć Andrzej, dzień dobry. Rzeczywiście zdrowie będzie dominowało dzisiaj w porannej rozmowie, dlatego że październik jest tradycyjnie różowym miesiącem, podczas którego szpitale, ale nie tylko szpitale, namawiają pacjentki do badań mammograficznych, a także do wszelkich aktywności z tym związanych. Przedstawicielka Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, dr Magdalena Salamaga, będzie razem z nami po godzinie 8 rano. Będziemy rozmawiali o różowym październiku, o profilaktyce, czy o jutrzejszym biegu piersi na start, który odbędzie się na Jasnych Błoniach.
22: W sobotę bieg, za chwilę rozmowa na ten temat, a w niedzielę mecz, także poświęcony profilaktyce piersi, bo w różowych, wyjątkowych strojach piłkarze Pogoni Szczecin zagrają w najbliższy weekend z Kroną Kielce. A jeszcze dzisiaj trener Dumy Pomorza Oskar Garcia spotka się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Portowcy w meczu z Koroną zagrają właśnie w różowych koszulkach, w których na wyjazdach gra kobieca Duma Pomorza i to właśnie, jak słyszeliśmy, z powodu akcji Różowy Październik, która ma przypominać o profilaktyce raka piersi. To będzie pierwsze starcie piłkarzy Pogoni po powrocie z przerwy reprezentacyjnej, w której zmierzą się z bezpośrednim sąsiadem w tabeli. Duma Pomorza, przypomnijmy, w Ekstraklasie jest piąta, a Korona na szóstej pozycji. Mecz Pogoni z drużyną z Kielc odbędzie się w niedzielę o 17.30 na stadionie Floriana Krygiera, a konferencja prasowa Oskara Garcia dziś o 13.30, czyli oczywiście do tego tematu będziemy wracać. Zresztą więcej sportu w Radiu Super FM, jak zawsze, już teraz.
20: Super FM. Sport.
26: Informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Nasi najlepsi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do walki w chińskich turniejach. W południe na Wrocławianina czeka Serb Nowak Dziokowicz. Obaj tenisiści powalczą o trzecią rundę szanghajskiego tysięcznika.
27: To będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem. Dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
26: Hurkacz będzie się musiał wznieść na wyżyny, bo we wszystkich dotychczasowych meczach z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał. Godzinę później, czyli o 13 polskiego czasu, w Pekinie na kort wyjdzie Iga Świątek, walcząc o półfinał, a jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zrobili spory krok do awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, pokonując w Skopie tamtejszy Vardar 32-26. Sytuacja w tabeli grupy B jest o tyle ciekawa, że wszystkie zespoły poza drużyną z Macedonii mają po 2 zwycięstwa i 1 porażkę, więc decydujące o awansie będą 3 ostatnie kolejki spotkań. Prezydent UEFA Aleksander Czeferin będzie ubiegać się o kolejną kadencję szefa europejskiego futbolu. To jednocześnie potwierdzenie, że zmniejsza się grono potencjalnych kandydatów mogących rzucić wyzwanie Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Pia Skrzyszowska zaczyna przygotowania do nowego sezonu. Nasza multimedalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy tradycyjnie planuje obóz w RPA, a głównym celem są przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Pekinie. W nowym sezonie nasza płot siatkarka będzie mieć też dodatkowe zajęcia. Została bowiem przewodniczącą Komisji Zawodniczej European Athletics i jednocześnie weszła w skład Rady Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej.
0: Warto już trochę myśleć o swojej przyszłości po karierze i faktycznie uważam, że jak się pojawiła ta szansa, to jestem w stanie może właśnie kontynuować moją ścieżkę sportową, łącząc to ze sportem i też działać na korzyść zawodników.
26: Skrzyszowska w tym roku wywalczyła brąz halowych Mistrzostw Świata w Toruniu, srebro Mistrzostw Europy w Birmingham indywidualnie oraz brąz w sztafecie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
20: Super FM. Pogoda.
21: Za oknami już widać promienie słońca. One tak nas muskają po policzku, po oczach i tak będzie do godziny 9. Potem to już tylko chmury, później deszcz. A i do tego jeszcze wiatr. Jesień w pełnej krasie, maksymalnie w ciągu dnia do 15, ale odczuwalna to jedynie 8 ze względu na wspomniany wiatr. Załóżcie dzisiaj coś ciepłego.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
21: Chyba, że wam gorąco tam, wiecie, andropauza, klimakterium, o, to i tak warto wziąć coś ciepłego, bo to raz rzut gorąca, potem zimno, potem znowu gorąco. Po co iść na L4 z katarem w nosie? Chociaż lepszy katar jak muchy w nosie, ale to przy piątku to się nie poleca ani jedno, ani drugie. A jakie macie, to zostańcie z Super FM i każda jesienna handra was ominie. Tak polecam, jak najbardziej. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. To jest program Dzień Dobry, tu Super FM, a ja będę z wami do godziny 9 na zegarach 24 minuty do godziny 8. No i Michael, proszę bardzo, jak ładnie tutaj zaczyna. Pięknie, black or white. Dzisiaj zdecydowanie white.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Mówiłem, że dzisiaj lepiej white jak black, tak jak śpiewał Michael Jackson, bo póki co jasno, bo słońce, a nic osobistego. Jeśli pędzicie do szkoły, do pracy, do przedszkola na godzinę 8, to macie jeszcze dobre 20 minut. Biorąc pod uwagę, że w większości miasta drogi są przejezdne, to jeśli zatrzymacie się na dłużej, na przykład na Bogumińskiej czy na Europejskiej, to potem nadgonicie bez konieczności przekraczania dopuszczalnej prędkości. Nadal sporo kierowców czeka na przejazd właśnie ulicą Bogumińską. To poranny test waszej cierpliwości, taki sam test przechodzą zmotoryzowani na Gumieńcach, bo tam jak zawsze o tej porze stoi ku słońcu do ronda Gierosa. To samo dotyczy Europejskiej, Dworskiej i Okulickiego, a Wrocławska to pewnik postoju do Europejskiej i tam musicie wygospodarować od 5 nawet do 7-8 minut, by przejechać przez to skrzyżowanie. Spory ruch także na Koralowej i Modrej w Bezrzeczu, to w stronę Szerokiej, przybywa ze samochodów na drodze 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli ulica Zegadłowicza. Tam zatrzymacie się nawet na 7 do 10 minut. Zwolnicie także na S3 w stronę Szczecina za węzłem Kliniska Małe. Duży ruch, bo tam roboty drogowe i zwężenie drogi do jednego pasa. Potem przejezdna cała S3 do węzła Dąbie i do węzła Kijewo. Niezależnie od tego, którym wiedziecie, każdym będzie jechało się całkiem dobrze.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.

Release me. Idealna muzyka do jazdy samochodem. Ty łapiesz wiatr w żagle, to od razu chce się żyć i mówisz, tak, dotrwaliśmy do piątku. Na zegarach 11 minut do godziny 8. Teraz historia ze szczecińskich tramwajów. Proszę bardzo. Pewien student dostał mandat, bo nie miał legitymacji, tylko zaświadczenie z dziekanatu, że jest studentem. No i dostał mandat. No i zarząd ruchu transportu miejskiego tłumaczy, że podstawą biletu ulgowego jest zawsze legitymacja. I to bez wyjątku. W ogóle nie ma się o co sprzeczać, no bo tak być musi, to jest niepodważalne. Ale z drugiej strony, jak owy student byłby bardziej nowoczesny, śmiały w najnowsze technologie, które być może posiada w swoim smartfonie, to mógłby skorzystać z legitymacji w aplikacji mObywatel. I tematu by nie było. Ale umówmy się, jak przyjeżdżasz do Szczecina na studia, jesteś takim świeżym szaraczkiem, to masz na głowie tyle, że możesz o pewnych rzeczach zapomnieć. Tu akademik, tam inauguracja roku, potem impreza. Kto by myślał o legitymacji?

0: Hold Me Closer, Elton John i Britney Spears kończy muzycznie tę godzinę w Super FM. Na zegarach 5 minut zostało do godziny 8, a to czas na wiadomości z Polski i świata. Temat dla Was Miriam Lipińska, a tuż po nich poranna rozmowa Michała Kaczmarka. Jak wychodzicie właśnie z domu, to spokojnie w aucie możecie słuchać. Jednym słowem, bądźcie w pobliżu radia.
1: Reklama. Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
2: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Weekend Dance w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
4: Zobacz energetyzujące choreografie.
3: Szczecińskie szkoły tańca.
4: I wiralowe występy Piotrowskich.
3: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
4: I tańczy.
5: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
2: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego Cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na Ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
6: Ile masz lat?
7: Ej, o wiek się nie pyta.
6: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
7: Teraz mnie zaciekawiłaś.
6: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
7: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
6: Dokładnie.
8: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
9: I po reklamie.
10: Jest 8. Wiadomości Super FM.
11: Wzmocnione środki bezpieczeństwa w pobliżu szkół na Mazowszu. Uwaga na silny wiatr. Są alerty dla 4 regionów. Szokująca decyzja Pentagonu. Egzekucja byłego żołnierza będzie transmitowana na żywo.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. Patrole policji w okolicach szkół i patrole straży miejskiej na ulicach. To po serii ataków i udaremnionych ataków w szkołach w Ostrołęce, Sierpcu i Podwyżkowem, gdzie wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Dziś wszystkie placówki w gminie Wyszków odwołały lekcje. Zamknięte będą też 2 podstawówki w Legionowie, szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą i szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Natomiast Warszawa nie rekomenduje zamykania placówek, ale wzmacnia kontrolę bezpieczeństwa. Do szkół będą mogli wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy. W obliczu ostatnich wydarzeń szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek i nieuleganie panice.
12: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
11: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości badają tymczasem doniesienia, że seria ataków w szkołach mogła być zainspirowana internetowym wyzwaniem. Na razie jednak, jak podaje policja, te doniesienia się nie potwierdziły. A dziś rano policjanci z Komendy Powiatowej w Szczytnie zatrzymali 16-latka, który nagrał i wrzucił do sieci film, w którym grozi atakiem w szkole na konkretne osoby. Nastolatek został przewieziony do jednostki policji, gdzie prowadzone są z jego udziałem czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy. W cieniu wczorajszej tragedii w podwyżkowskiej szkole Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Pierwszą wersję przepisów w tej sprawie zawetował w styczniu prezydent. Uwaga na silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed nim na północy kraju. Dla nadmorskich powiatów na Pomorzu wydali ostrzeżenia 2 stopnia. Tam w porywach powieje z prędkością nawet 105 km na godzinę. Z kolei dla Warmii i Mazur, części Podlasia i Pomorza Zachodniego są alerty 1, najniższego stopnia. Zagranica to będzie pierwsza od 90 lat publiczna egzekucja w Stanach Zjednoczonych. Były amerykański major Nidal Hassan, skazany na karę śmierci za zamach w bazie wojskowej Fort Hood w 2009 roku, w którym zginęło 13 osób, zostanie rozstrzelany. Pentagon poinformował, że egzekucja będzie transmitowana na żywo. I na koniec zmieniamy temat. Przemęczony jak Polak. Aż 80% ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu.
13: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
11: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w wolnym czasie wciąż myśli o obowiązkach.

0: lekarze czasami załamujecie ręce.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie, bo to jest dobry moment, żeby, wiecie Państwo, problem w diagnostyce i leczeniu raka piersi w Polsce polega na tym, że pacjentki nie zgłaszają się na badania profilaktyczne. Badanie, takie jak mammografia, które jest dostępne kobietom w wieku od 45 do 74 roku życia, w zeszłym roku zgłosiło się na to badanie 33% pacjentek uprawnionych do tego badania. To jest taka sytuacja, że my jesteśmy gdzieś na końcu w Europie, a mniej więcej koło Chile, jeśli chodzi o statystyki w zgłaszalności na badania profilaktyczne. Jakiś pokutuje w Polsce strach przed mammografią, niesłuszny strach, ponieważ na przykład w Szczecinie mamy kilkanaście pracowni mammograficznych wyposażonych w bardzo dobre aparaty, nowe. To jest też ewenement w Europie, w pełni cyfrowe, redukujące dawkę. To chciałam tak odczarować trochę to badanie mammograficzne i przekonać pacjentki do jego wykonywania. Nie należy się bać, to jest bardzo mała dawka promieniowania, to jest około 4,4 milisiewerta. W porównaniu na przykład z klatką piersiową czy z jamą brzuszną, który, to jest 10 milisiewertów. Promieniowania rentgenowskiego. To jest minimalna dawka, także to jest na pewno bezpieczne badanie.
0: Bo jeżeli mamy taką statystykę, o której mówi pani doktor, czyli co trzecia kobieta, która mogłaby przyjść, przychodzi na badania, no to znaczy, że po pierwsze, nie docieramy z tą informacją, w co nie za bardzo chce mi się wierzyć w roku 2026. Czy jednak jest jakiś problem świadomościowy, problem wynikający, no właśnie, właśnie z czego on może wynikać, pani doktor? No,
1: trudno mi powiedzieć, ale pacjentki zgłaszają to, że się boją, obawiają się mammografii i to pokutuje gdzieś w internecie, krążą nieprawdziwe mity. Natomiast chciałam powiedzieć, że dzięki mammografii właśnie, to oczywiście nie jest też metoda, to nie jest perpetuum mobile, to nie jest metoda stuprocentowa, ale nie ma w medycynie metod stuprocentowych. Dzięki tej mammografii wykrywamy naprawdę bardzo wczesne nowotwory, na wczesnym stadium zaawansowania, 2-3 milimetrowe. To pozwala pacjentce na bardzo dobre, krótkotrwałe leczenie. Także można by było tutaj mówić o super leczeniu, które teraz wchodzi w onkologii, w diagnozę, ale chciałabym tu podkreślić to, co nas najbardziej jednak trapi. Ta brak zgłaszalności na te badania profilaktyczne. Pacjentki wciąż przychodzą w bardzo zaawansowanych stadiach. Aż to jest dziwne. Młode kobiety, często mieszkające w mieście, mają lęk, strach, no nie trudno mi powiedzieć, z czego wynikający.
0: Właśnie mnie pani doktor zaskoczyła trochę, bo rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że 2026 rok, środek metropolii, centrum Szczecina, pacjentka przychodzi z nowotworem, który jest dla was ewidentny już gołym okiem na przykład.
1: Kalafiorowaty z rozpadem. Mamy co tydzień takie, po kilka takich przypadków, także to jest, można by już było powiedzieć, że to jest plaga. Natomiast no są metody, gdzie można to wykryć wcześniej i to wszystko. Także jak takie pacjentki, które przychodzą na badania profilaktyczne, większość z nich wyjdzie z wynikiem, że jest wszystko w porządku. Dostaje informację, dziękujemy za badanie, kolejna kontrola za 2 lata. Tylko 5% pacjentek wzywamy, gdzieś około 5%, wzywamy ponownie na tak zwaną pogłębioną diagnostykę. I to też nie jest wyrok. Z tych pacjentek też tylko jakiś procent okazuje się, że jest rakiem. Ale wtedy, jak już zdiagnozujemy, to już problem jest nasz wspólny. Już pacjentka ma lekarza, ma zielone światło do onkologa, zbiera się konsylium. Już działamy w tym temacie wspólnie.
0: W takim razie, jak według pani powinna wyglądać ta, nie wiem, praca u podstaw, żeby przemawiać do pacjentek jednak tym językiem, który mam wrażenie, co też jest specyficzne, dekadę temu chyba przemawiał lepiej, bo pamiętam, że dekadę temu, kiedy jeździły mammobusy bardzo intensywnie, kiedy ta kampania była trochę postawiona na ostrzu noża, na zasadzie kobieto, zawalcz o siebie, ponieważ statystyka śmiertelności raka piersi była wtedy jedną z wyższych w Europie, wtedy chyba to jakoś działało trochę lepiej. Co się wydarzyło takiego teraz, że mamy diagnostykę, nowy sprzęt, dostępność tych badań, a jednocześnie odwrót?
1: Wtedy, dekadę temu, to był początek w Polsce badań profilaktycznych. Były utworzone centra koordynacyjne, było centrum w Warszawie centralne i centra w województwach. I w naszym szpitalu takie centrum wojewódzkie było i my byliśmy zobowiązani do wysyłania zaproszeń. To wchodził program profilaktyczny do Polski, to się rodziło. I były indywidualne zaproszenia wysyłane do pacjentek. Z dniem, z podaną datą, z miejscem, gdzie miały się zgłosić. I to wtedy odnosiło największe.

0: skutek. Wtedy zgłaszalność była powyżej 40%.
1: Macie Państwo takie wrażenie, że szarlataństwo trochę psuje Wam możliwości docierania do pacjentek? Że czasami te treści instagramowe, tiktokowe, teksty i materiały związane z zniechęcaniem do badań czy do niektórego rodzaju leczenia może powodować, że ten lęk u pacjentek jest większy?
0: Tak, królują różne teorie szarlatańskie. Wiecie Państwo, no, pacjentki słyszymy, jak na korytarzach opowiadają, że nie powinno się wykonywać biopsji, że nie poddawać się leczeniu, nie robić badania, bo badanie miażdży pierś. No to są wszystko nieprawdy. To tak nie jest. Cały świat robi, opiera się na tych badaniach. Dzięki temu w takiej Francji na przykład, gdzie zgłaszalność pacjentek na badania profilaktyczne jest powyżej 90%, tam zachorowalność jest większa, ale tam wykrywają we wczesnych stadiach. Tam się nikt nie boi mamografii. Pacjentki w ramach swojej opieki nad sobą, matka bierze córkę, córka bierze babcię i one wiedzą, że badanie piersi musi być wykonane. Nawet jak się nic nie dzieje. Bo rak piersi długo nie daje dolegliwości budlowych, nie jest wyczuwalny palpacyjnie przez długi okres i dzięki takim badaniom właśnie wykrywamy go na wczesnym etapie.
1: Biopsja na tej czarnej liście to jest taki szarlatański top of the top?
0: Tak, to jest główny strach pacjentek. Pacjentki niektóre nie dają się przekonać, że taką biopsję trzeba wykonać, natomiast to jest w pełni bezpieczne. Od wielu lat robimy. Nie ma rozsiewu, bo to jest zamknięta igła, którą pobieramy próbeczkę zmiany patologicznej. To później jest oceniane i nie ma żadnych skutków ubocznych. To wiemy na pewno.
1: To jest tak, że zdarzają się tak zwane znikające pacjentki, to znaczy, że pacjentki przychodzą na pierwsze badanie, drugie badanie, mają pewną diagnozę, być może nawet postawioną, a potem coś się takiego dzieje, że ta pacjentka znika i wraca, kiedy albo nowotwór jest już w stanie kompletnego rozkładu i niewiele da się z tym zrobić, albo kiedy okazuje się, że to na przykład to alternatywne leczenie nie przynosiło efektu.
0: Tak, wciąż takie pacjentki się zdarzają. Nie jest to może jakieś nagminne, ale regularnie mamy takie pacjentki, u których diagnozujemy nowotwór, namawiamy do badania, przekonujemy różnymi, poświęcamy dużo czasu. Pacjentka jednak nie wyraża zgody na biopsję, przychodzi za pół roku, kontrolujemy, zmiana rośnie, daje przerzuty i one często dalej nie wyrażają zgody. Czasami wciągamy w to rodziny i jeszcze zachęcamy. Nie zawsze się to udaje, bo to pacjent musi wyrazić zgodę.
1: Także to mnie też trochę niepokoi, bo pani doktor bardzo obrazowo powiedziała, że to są nowotwory, które są ewidentne, widoczne, rozpadające się, a mimo wszystko pacjentki bardzo często, no nie chcę powiedzieć nie zauważają tego, bo to chyba nie jest możliwe,
0: myślę, że
1: żeby tego nie zauważyć.
0: Nie, taki strach przed tym. Może przed nami, nie wiem, no trudno, tak też szukamy w sobie może winy, nie? Dlaczego pacjentki nie chcą przyjść, nie chcą się zbadać, nie? No staramy się jak możemy, mamy dobrze wyszkolony personel techniczny, nasze panie techniczki bardzo fajnie robią tę mamografię, to mamografia musi być z uciskiem, ale to jest po to, żeby zredukować dawkę. Przy odpowiednim ułożeniu tej piersi, to jest parę sekund, także większość pacjentek, jak to badanie wykona, to później mówi, że to nie jest wcale takie straszne. Że warto spróbować, warto dać sobie szansę.
1: Pani doktor, z jaką myślą chcielibyście jako lekarze, żeby ten różowy październik mijał? Bo oczywiście Zachodniopomorskie Centrum Onkologii prowadzi swoje kampanie wspólnie z Izbą Lekarską i z innymi podmiotami, ale jaka to jest ta myśl, z którą do pacjentek trzeba wyjść. Ta myśl uniwersalna, o tak powiem.
0: Wie pan co, to takie przekazywanie informacji, tak jak wy państwo nas zapraszacie, albo jakaś akcja, to my to chętnie, mimo że często powielamy te same informacje, my chętnie przychodzimy, bo widzimy efekt. Na przykład w takim październiku zgłaszalność na badanie mamograficzne rok do roku jest 100% większa niż w innych miesiącach. Także jak sobie myślę, że jak może byśmy robili to też w innych miesiącach, to jednak jakiś procent, nawet jest sobie myślę, 2-3 pacjentki się zachęcą do tego badania i to już jest jakaś wartość.
1: Świadectwa pacjentek, na przykład podczas kampanii, gdzie pacjentki mówią o swoich doświadczeniach, o swojej walce, o tym, jak diagnostyka pomogła im uratować życie, to są cenne świadectwa. One przekonują pacjentki do badań, do leczenia.
0: Ja myślę, że tak, te amazonki wszystkie są aktywne, przekazują informacje, takie te panie, one się gromadzą w mają swoje wspólnoty. Także to jest fajne, że razem dźwigają swój problem. Także wiecie Państwo, teraz to leczenie jest mało agresywne. To teraz, jak się to dobrze wykryje, to jest sukces. Nie? Jak pacjentka przychodzi i my wykrywamy taką małą zmianę i musimy tą informację przekazać, to dla nas też jest fajne, że pani przyszła, że dała sobie szansę, wykryliśmy wcześniej, to się dobrze leczy. Za pół roku pani zapomni o chorobie.
1: I rzeczywiście namawiamy wszystkie panie w październiku i nie tylko w październiku, żeby chodzić na badanie. Jak powiedziała pani doktor, jeżeli rzeczywiście co trzecia pacjentka, która ma do tego prawo, przychodzi do lekarza na badania, no to znaczy, że jest jeszcze 67% pani, które mogłyby to zrobić bez żadnego problemu, a niestety tego nie robią. Więc apelujemy i bardzo dziękujemy, że pani doktor Magdalena Salamaga, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej w Szpitale Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, była razem z nami. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję
1: pani
0: bardzo.
1: Doktor. A jednocześnie zapraszamy, bo jutro bieg piersi na start, bieg o godzinie 12:30, wcześniej o 10:00 Nordic Walking. Biletów już zapisy są niemożliwe, ale można przyjść kibicować, a więc to też jest wydarzenie w ramach Różowego Października. Pani doktor, jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl. Super FM. Pogoda.
3: No i taką pogodę lubimy, patrząc pod względem jesiennego słońca oczywiście. I cieszmy się, póki jest, bo po 9:00 nad głowami pojawi się więcej chmur, ale deszcz spadnie z nich dopiero późnym popołudniem. Także wtedy przyda się parasol, a jeśli zapomnieliście go zabrać ze sobą, to polecam wrócić do domu przed godziną 18:00.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
3: No przed 18:00, tym bardziej w piątek, od 13:00, może od 14:00 każdy będzie odliczał minuty, by jak najszybciej opuścić stanowisko pracy i by wybiła godzina 15:00, no i ciach do domu. W urzędach to ja mam wrażenie, że myślą o tym od rana. Jedno okienko działa, w drugim przerwa od 7:00, potem zamiana, ale rozumiemy. Przy piątku wszystko jest możliwe. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, już za chwilę sprawdzę, co dzieje się na szczecińskich drogach, a na zegarach 16:00. Minut po godzinie 8:00.
4: Dzień dobry. Tu

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: 20 minut po godzinie 8. Czy jest duży ruch na ulicach Szczecina? Jest, w zależności od tego, gdzie i którędy jedziecie. Na korki natkniecie się na Bogumińskiej do Chorzej. Tam potrzebujecie nawet około 10 minut, by przejechać dalej do Obotryckiej. No i tutaj alternatywy nie mam. Swoje trzeba wystać. Tak samo jest na Wszystkich Świętych, na odcinku od Chopina do Argońskiej. Rozładował się zator na Gumieńcach. No oczywiście on nadal występuje, ale jest dużo mniejszy jak jeszcze 40 minut temu. Nadal stoi ku słońcu do ronda Gierosa. To samo czeka was na Europejskiej czy Okulickiego. Teraz Niebuszewo, tutaj powoli toczycie się ulicą Krasińskiego do ronda Giedroycia. To samo dotyczy Kołłątaja do ronda Sybiraków, ale potem Aleją Wyzwolenia szybko przemkniecie do centrum Szczecina. Wjazd do centrum z Prawobrzeża tak samo dobry trasą Zamkową, jak i Mostem Długim. No i takie poranki to my lubimy.
0: Program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Mrozu i złoto w Dzień Dobry to Super FM. Nie wszystko złoto, co się świeci, ale złotem może być poranna kawa. Jak jeszcze dzisiaj jej nie piliście, jak nie mieliście tej przyjemności, by pomuskała was swoim aromatem po podniebieniu, to to jest ten moment, by przed wiadomościami lokalnymi podbiec do pracowniczej kuchni, do ekspresu i sprawić sobie przyjemność. Najpierw kawa, potem wiadomości, a później jeszcze sport, prognoza pogody i jak zawsze super muzyka.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
7: Weekend Dance
8: w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
9: Zobacz energetyzujące choreografie.
8: Szczecińskie szkoły tańca.
9: I wiralowe występy Piotrowskich.
8: Galeria Kaskada, tu wszystko gra.
9: I tańczy.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy: gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc, jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego, bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
13: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
14: Neonet, Neonet.
15: To korzyści pełen sklep.
14: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
16: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
19: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
20: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Jest i on. Człowiek niejednej informacji. 8.30. Wiadomości lokalne. Andrzej Kutys.
23: A nawet trzech. A zaczniemy od problemu, o którym mówiła w rozmowie Radio Super FM. O po godzinie 8.00 dr Magdalena Salamaga, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Problem, czyli brak chęci do badań profilaktycznych. Jak podkreślała doktor, statystycznie Polska jest daleko za Europą, a gdzieś w okolicy państw Ameryki Południowej w rankingu ilości badań przy leczeniu raka piersi. Przyczyną, zdaniem dr Salamagi, jest nieuzasadniony strach przed mamografią, który lekarze cały czas starają się odczarować. Specjalistka gościła w naszym studiu w związku z akcją Różowy Październik. Do tego wątku wrócimy w wiadomościach za godzinę, a całej rozmowy z naszym porannym gościem posłuchacie wkrótce w zakładce podcasty na naszej stronie.
24: Więcej na stronie super.fm.
23: Działka przy ulicy Energetyków, tak gdzie stała hala namiotowa teatru. Kolejny nieudany przetarg, żeby sprzedać ten teren za 19 milionów złotych i dyskusja radnych miejskich, jak znaleźć inwestora, żeby przy wjeździe do Szczecina nie straszyła pusta przestrzeń. W Radiu Super FM Dariusz Smoliński z PiS i Przemysław Słowik z KO zastanawiali się nad być może zmianą planu dla tego miejsca. Padło też pytanie o parkingowiec.
25: Nie marnowałbym tej przestrzeni na parkingowiec. Mamy doświadczenia, parkingowce, jak widać, stoją puste. Jak miasto wybuduje, 200 miejsc czeka w samym centrum. Raczej bym szukał rozwiązania usługowo-mieszkaniowego. Może część biurowa połączona z apartamentami, z mieszkaniami. Może to jest rozwiązanie. Może hotel.
26: Pomysł z parkingowcem mi osobiście się bardzo podoba. Ten przykład, na który powołuje się pan radny Słowik, no powiedzmy sobie w ten sposób, z uwagi na położenie oraz, powiem wprost, rozwiązania techniczne tego parkingu. W moim przekonaniu on jest niekoniecznie tam potrzebny. W tym miejscu...
25: Czyli w centrum miasta już nie potrzebujemy parkingowców, ale będę pamiętał, dobrze pan
26: ale
25: o tym mówi.
26: Kilka dróg, ale kilka dróg i wąskie gardło, żeby tam dojechać.
27: Ale tu, panie radny, konkretnie co na energetyków?
26: Po pierwsze, no trzeba poszukać ceny, która znajdzie swojego nabywcę, mówiąc wprost. Po drugie, faktycznie zgadzam się tutaj, że rozszerzenie możliwości wykorzystania tego terenu w planie będzie dobrym rozwiązaniem.
23: Obecnie plan miejscowy określa przy energetyków wielofunkcyjną zabudowę śródmiejską usługową lub usługowo-mieszkaniową, ale mieszkań może być nie więcej jak 1/3 całości.
24: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
23: Mamy wszystko, żeby ich pokonać. To stwierdzenie kapitana koszykarskich King Wilków Morskich Szczecin Tomasza Gielo, pytanego o najbliższe starcie ze Śląskiem Wrocław. To ten weekend. Sobotnie spotkanie w Enea Arenie rozpocznie się o 17.30. Rywal niezwykle wymagający, choć jak podkreślał Gielo, Śląsk nie najlepiej wszedł w nowy sezon.
28: Przegrali mecz ligowy z Arką dość wysoko, potem wygrali w dość efektowny sposób z Trento w Eurocupie, więc na pewno jest to drużyna utalentowana indywidualnie. No i teraz kwestia jest taka, czy my postawimy im twarde warunki. Wydaje mi się, że Arka to pokazała w lidze. Grali jako kolektyw, dzielili się piłką, a jednocześnie w obronie postawili bardzo twarde warunki i Śląsk widać było, że miał z tym problemy. Mamy wszystko to w naszych rękach i naszym potencjale, co rzeczywiście też mamy, więc musimy to wykorzystać i tak wyjść na to spotkanie w sobotę.
23: Przypomnijmy, w ubiegłym roku zarówno Wilki Morskie, jak i Śląsk swój udział w playoffach PGE Basket Ligi zakończyły w pierwszej rundzie, a ich starcie bezpośrednio odbędzie się w sobotę na parkiecie hali przy ulicy Szafera. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
22: Super FM. Sport.
29: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie piłkarki zaczynają baraże o mundial. Rywalkami Polek będą Belgijki, z którymi jeszcze biało-czerwone nie odniosły zwycięstwa. Pierwszy mecz dziś wieczorem w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku. Nawet jeśli Polki wygrają, to niewykluczone, że w przyszłym roku będą musiały rozegrać jeszcze jeden baraż interkontynentalny. Na mundial w Brazylii bowiem zakwalifikuje się 11 lub 12 drużyn z Europy. Po ponad dwutygodniowej przerwie na reprezentację rozgrywki wznawia piłkarki. piłkarska ekstraklasa. W pierwszym meczu 10. kolejki Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock. Wieczorem derby województwa śląskiego. Raków Częstochowa zmierzy się z GKS-em Katowice. Dla wielu trenerów to spore wyzwanie, bo jak mówi szkoleniowiec medalików Tomasz Kaczmarek, część piłkarzy dopiero do klubu wróciła.
1: Wiadomo, że potrzebujemy jakby też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych, kilka meczów, żeby to się wszystko dotarło.
29: Czas na reprezentację był czasem resetu dla piłkarzy GKS-u, co przyznał trener katowiczan Rafał Górak.
2: I dobrze, że już gramy, bo taki jednak rytm meczowy, kiedy są mecze punktowe, to tym bardziej się wszystkim tak dynamicznie pracuje. To jest po prostu to, co najważniejsze. Także przerwa za nami.
29: Raków potrzebuje punktów, by wydostać się z ostatniego miejsca w tabeli. Gieksa ma 6 punktów przewagi nad strefą spadkową i będzie chciała ten dystans powiększyć. Mecz o 20:30. Teraz żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne mistrzostwa świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder oraz Maciej Janowski. To może być modowa rewolucja w królowej sportu. Mistrz olimpijski w biegach na 5 i 1500 metrów Jakob Ingebrigtsen zapowiedział, że w przyszłym sezonie zamierza wystartować w pokrywającym całe ciało czarnym stroju. Norweg w kombinezonie widzi spory potencjał, a ostatnio w podobnym stroju biegła mistrzyni olimpijska z Paryża na 800, Brytyjka Kelly Hodkinson.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Super FM. Pogoda.
0: Sporo słońca nadal w Szczecinie, choć te chmury gdzieś tam powoli krążą na niebie i pełne zachmurzenie powinniśmy zobaczyć po godzinie 10, a opady pojawią się późnym popołudniem. Maksymalnie dzisiaj do 15, odczuwalna 8, a w weekend także deszczowo i od 13 do 16.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
5: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: Czyli sezon na gry planszowe można uznać za otwarty, to podobnie jak na termofor, herbatę, pomarańcze, goździki, miód też o. Jesień w pełni i tak będzie także przez cały przyszły tydzień. Na zegarach 24 minuty do godziny 9. To jest program Dzień Dobry, tu Super FM. Tomek Janicki, kłaniam się nisko i gram dla Was super muzykę w Super FM.
5: Dzień dobry. Tu

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: No i proszę, 21 minut zostało do godziny 9. Nadal spory ruch na ulicach Szczecina, ale to był i jest spokojny poranek. Bez kolizji, bez wypadków i to lubimy. Zatrzymacie się na Krasińskiego, jadąc w stronę Ronda Giedroycia. Rozluźniła się Kołątaja do Ronda Sybiraków. Tutaj przejedziecie bez większych problemów. Tłoczno natomiast w okolicy Placu Szarych Szeregów. Hamulec przyda się na Alei Piastów, ale także na Piłsudskiego. Nieco mniej na Wielkopolskiej, ale także i tam trzeba uważać, tym bardziej na ruch pieszych. Przejazd na Mieszka I i Południowa w obu kierunkach. To samo dotyczy Floriana Krygiera i ulicy Gdańskiej. Niewielki ruch również w Zdrojach na rondzie Łanów Podolskich, a w Dąbiu zatrzymacie się jedynie na Pomorskiej ze względu na opuszczane rogatki przejazdu kolejowego i przejeżdżać na szybko nie polecam ze względu na wasze bezpieczeństwo.

Same ochy i achy, czyli momenty względnego zachwytu ma Sylwia Grzeszczak w Dzień Dobry to Super FM, ale to jest efekt piątku, to każdy ma taki zachwyt w sobie, tylko musimy go głośno pokazać światu. I tego się nie boimy, pokażmy swoje pozytywne emocje. 14 minut zostało do godziny 9. A propos tego dobrego samopoczucia jesienią, jak się okazuje, tak doradzają eksperci, kluczem do dobrego samopoczucia jest dbanie o sen, zrównoważoną dietę, choć trzeba pamiętać także o regularnym wietrzeniu pokoju i o kilkunastu minutach na świeżym powietrzu. No biorąc pod uwagę pogodę na dzisiejsze popołudnie i wieczór, tam wiatr, deszcz, wiadomo, to jest idealna aura, by skorzystać z dobrodziejstw natury. A jaką przy tym zbudujecie odporność? Oby się tylko nie skończyło L4.

0: No i takim tanecznym krokiem, biegusiem do pracy pozostało 5 minut do godziny 9.
1: A ja chciałem powiedzieć, że już czuję weekend.
0: No właśnie, też chciałem powiedzieć, że weekend tuż, tuż, a gotowi na super weekend. Ja chciałem zapytać, czy wy jesteście gotowi, gospodarze?
2: Absolutnie. Ja jestem
1: absolutnie,
2: bardzo gotowa, absolutnie.
1: Co to w ogóle jest za pytanie, chłopie?
0: Tak? Jesteście gotowi?
1: No pewnie, że tak.
0: Czego my się możemy spodziewać w tym programie gotowi na super weekend w Super FM?
2: Między innymi na przykład kilku propozycji na nadchodzący ten wolny czas, tak żeby sobie go dobrze spędzić. Będzie o Festiwalu Młodych Talentów, będzie o Targach Gesty. No dużo się dzieje w ten weekend, co
1: będziemy
2: ja mogę więcej
1: zapraszać
2: powiedzieć?
1: Na koncert Meli Koteluk.
0: Tak. Proszę, bo Mela Koteluk też będzie występować?
1: Tak.
0: A kiedy?
1: O, już niedługo.
2: Aha. Nie możemy powiedzieć, bo
0: musicie dowiemy się po dziewiątej. Tak, dokładnie tak. Zosia Lichota, Jarek Węgler to są gospodarze tego wyjątkowego, piątkowego programu Gotowi na Super Weekend w Radiu Super FM. A to był program Dzień Dobry. Tu Super FM, Tomek Janicki. Dziękuję wam pięknie za dzisiaj. Słyszę się z wami w poniedziałek od 5:30.
1: Muszę ci powiedzieć, że fajnie się budziło z tobą.
0: Tak?
1: Tak. Ja włączyłem radio i od razu pomyślałem sobie, kurczę, to już naprawdę piątek.
0: To już piątek. No. Tak jest. Wy jesteście gotowi na weekend, ja jestem gotowy także. No i co?
1: Wszyscy jesteśmy gotowi.
0: Zaczynajmy. Ja będę z wami w każdy poranek od 5:30. Słyszymy się w poniedziałek.
3: Reklama. Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Kolejne zatrzymanie w związku z możliwym atakiem w szkole. Literacki Nobel dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. Zmiana warty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Policjanci ze Szczytna zatrzymali dziś rano 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. O niepokojącym nagraniu policję zaalarmowali rodzice. To kolejna taka sytuacja w ostatnich godzinach. Ze względów bezpieczeństwa część mazowieckich szkół odwołała dziś zajęcia. Przed tymi, które działają, pojawiły się patrole policji. Cezary Jaszczyk.
3: Wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który miał być autorem nagrania grożącego atakiem na szkoły w Przasnyszu. W nagraniu miały pojawić się też pogróżki pod adresem konkretnego chłopca, wymienionego z imienia i nazwiska. Policja zapowiada, że żadna z osób zamieszczająca takie treści nie pozostanie bezkarna. Policjanci weryfikują wszystkie podejrzane treści pojawiające się w mediach społecznościowych. Część szkół zdecydowała się dziś na prewencyjne odwołanie zajęć. Ale to nie jest dobry ruch, bo w ten sposób zostawiamy dzieci samym sobie, uważa dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103, Danuta Kozakiewicz.
4: My dzieci, które przeżyły pewnego rodzaju stres, traumę niektóre, pozostawiamy bez pomocy psychologicznej w domu przed laptopem. Tata, mama idzie do pracy.
3: Zajęcia zostały odwołane m.in. w Wyszkowie, Legionowie, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Górze Kalwarii.
1: A po tragicznych wydarzeniach w szkołach w Ostrołęce i Podwyszkowem Donald Tusk zapowiada zmiany systemowe. Zło wydaje się w sieci bezkarne i dlatego często triumfuje, mówi premier w nagraniu opublikowanym w internecie.
5: I dlatego jest tak ważne, żebyśmy połączyli nasze siły. Wy, mówię do młodych, rodzice, nauczyciele, politycy, służby, wszyscy, żeby przemoc nie triumfowała tak bezkarnie jak w tej chwili.
1: Bo jak dodawał.
5: Nie chcę, żeby Polska była kolejnym państwem, gdzie raz na tydzień pojawia się tragiczny komunikat, że giną dzieci w szkole.
1: Premier podkreślił, że państwo musi robić wszystko, żeby zapobiegać takim zdarzeniom i zapewnił, że tak będzie. Dodał jednak, że musi mieć do tego narzędzia, a jednym z nich miała być ustawa o bezpieczeństwie w internecie, zawetowana przez prezydenta. Kanadyjska poetka, pisarka i wieloletnia wykładowczyni filologii klasycznej Anne Carson, tegoroczną laureatką Literackiej Nagrody Nobla. W Polsce ukazały się jej Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak się jednak okazuje, książek noblistki na księgarnianych półkach próżno szukać.
6: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
7: Pan w ogóle kojarzy to nazwisko?
6: Nie, nie kojarzę.
8: Ewa Grudzińska, Antykwariat Silverer. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło.
9: Anna Witczak, księgarz z Księgarni Światowit. Miałyśmy parę lat temu, było jej piękne wiersze. To się nazywało Piękno męża, ale to jest jedyna pozycja, jaką w ogóle mieliśmy tej autorki do tej pory.
1: Anne Carson została doceniona za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znów na Ziemi. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin spędzili w kosmosie w sumie 237 dni. W tym czasie prowadzili na stacji eksperymenty i badania naukowe dotyczące m.in. komórek macierzystych czy zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji. Na ISS zastąpiła ich kolejna czteroosobowa grupa.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
0: Super FM. Pogoda.
10: Okrągłe 10. Właśnie tyle pokazują termometry na placu Rodła i bramie portowej. Nieco chłodniej może być nad Odrą, tam około 8 stopni, maksymalnie w ciągu dnia do 15. A i deszcz niestety może popadać, więc nie zapominajcie o parasolach. Ciśnienie stabilne, ale może mocniej wiać.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
11: Gotowi na super weekend?
12: Gotowi na super weekend?
11: Zapraszają Zosia Lichota i Jarek Fengler.
13: I oby ten wiatr jak najszybciej przywiał nam nadchodzący weekend. Na zegarach prawie 4 minuty po 9, więc to chyba dobra okazja na drugą kawę, kubek albo filiżanka, o której zresztą kiedyś śpiewał sam Michał Wiśniewski. No to co? Raz, raz i do ekspresu.
10: No przy tej

0: bez końca.
1: Na zegarach godzina 9:15, a my właśnie tak dla was gramy. Oskar Cyms i jego Bez końca w gotowych na Super Weekend w Super FM.
2: To teraz ważna informacja dla kierowców, którzy planują weekendowe wojaże poza Szczecin. Remont trasy zamkowej wchodzi w kolejny ważny etap, a my przez cały weekend nie przejedziemy górą trasy zamkowej, czyli wyjazd z miasta. Planujecie, Zosia, tylko mostem długim.
1: Dokładnie, ale jest tutaj mały haczyk, bo to wszystko ma zależeć od tego, czy w ogóle drogowcom dopisze pogoda.
2: No właśnie, a patrząc na jej prognozy, to śmiało szykujcie wycieraczki, a drogowcom pozostaje życzyć zdecydowanie udanego odpoczynku.

0: 26 po 9, gotowi na super weekend. Andrzej Kutys w studiu i tak sobie, Andrzeju, pomyślałem, no, jakbyśmy mieli 19 milionów, to kupilibyśmy chyba tę działkę, co?
1: Nie, stanowczo nie. Zapewniam cię, że miałbym dużo fajnych planów na wydanie 19 milionów, niekoniecznie na kupowanie działki w Śródmieściu Szczecina, chociaż umówmy się, ja też się na biznesmena nie nadaję, więc pewnie... Chociaż
0: ale słyszymy... co się dzieje z tą działką, że ona się nie może w końcu sprzedać?
1: Przed chwilą powiedziałem, że ja się nie nadaję na biznesmena, nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje, dlaczego taka oferta nie skusiła. Być może właśnie przeczekiwanie miasta jest tą strategią biznesową. 19 milionów złotych, był jeden przetarg, za 19 milionów nie udało się. Był teraz drugi przetarg, też za 19 milionów nie udało się, więc naturalną konsekwencją w tego typu sytuacjach jest to, że się cena spada, prawda?
0: A ja już chyba wiem, dlaczego ty tak nie bardzo idziesz w kierunku nieruchomości. Raczej chyba sprzęt fotograficzny.
1: No, za 19 milionów to... Tak, uprzejmie informuję, studio, że szukam sponsorów. Jakieś jedyne 60-70 tysięcy złotych, jakbyście mieli, chcielibyście mi kupić sprzęt foto, to znalazłbym zapewne zastosowanie, wiedziałbym, co chciałbym kupić.
0: Ale spokojnie. Marzenia są po to, żeby je realizować. Tak, to naszymi marzeniami na najbliższe kilka minut to oczywiście wiadomości.
1: No, ale tam poważne tematy, między innymi kwestia ataków nożowników. Jeszcze chciałem tak żartobliwie powiedzieć, że jeżeli chodzi o zdjęcia, to zachęcam, zapraszam, skoro już mówimy o moich fotografiach, to się pochwalę, że naturalnie facebookowy profil Radia Super FM, chociażby zdjęcia z meczów czy inne, jakbyście mieli ochotę. Natomiast rzeczywiście za chwilę wiadomości w nich, między innymi o tych atakach, ale także o tym, co się będzie działo, a będzie się działo, zamykanie trasy zamkowej na weekend. Także o tym również powiemy za chwilę.
2: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
5: Neonet.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Ile masz lat?
9: Ej, o wiek się nie pyta.
8: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
9: Teraz mnie zaciekawiłaś.
8: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
9: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
10: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Pół do dziesiątej wiadomości, Andrzej Kutys.
1: Prezydent Szczecina skomentował w mediach społecznościowych sprawę ataków nożowników w szkołach. O szczegółach Piotr Jarząbek.
12: Odpowiadając na masę pytań, tak, jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami dbającymi o bezpieczeństwo. Dodatkowo pod naszymi szkołami obecni są funkcjonariusze policji, poinformował kilkanaście minut temu Piotr Krzystek. Ponadto, jak czytamy na facebookowym profilu prezydenta Szczecina, fora rodziców pękają od wielu często niepotwierdzonych informacji i plotek. Przestrzegam przed dezinformacją i bezrefleksyjnym powielaniem treści, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, pisze prezydent. Przypomnijmy, że od środy mowa o trzech nastolatkach z nożami. W dwóch przypadkach skończyło się na ataku w szkołach. Jedna osoba zmarła, kilka jest rannych. Komenda Główna Policji wydała komunikat, tu fragment. Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u, policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce.
13: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Zmieniamy temat. W ten weekend utrudnienia na trasie zamkowej, oprócz tego wciąż trwające prace na prawobrzeżu i północy oraz zapowiedź remontu w samym centrum miasta. Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, wymienia niektóre lokalizacje, których w najbliższych dniach kierowcy mogą spodziewać się utrudnień.
14: W przyszłym tygodniu zakończy się remont ulicy Złotowskiej, gdzie jezdnia zyskała nowe oblicze z ażurowych płyt. Postępuje również remont nawierzchni ulicy Widuchowskiej. Roboty powinny zakończyć się do końca miesiąca. Z kolei od 19 października kierowcy muszą przygotować się na utrudnienie w okolicach ulicy Matejki. Na odcinku od ulicy Malczewskiego do ulicy Piłsudskiego wraz z częścią skrzyżowania ruszy wymiana dwóch warstw nawierzchni wraz z regulacją uzbrojenia. Ukończenie tego zadania planowane jest wraz z końcem miesiąca.
1: A przypomnijmy, że przez cały ten weekend kierowcy nie będą mogli przejechać górą trasy zamkowej w kierunku wyjazdowym z miasta.
13: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
1: I jeszcze echa naszej porannej rozmowy Radia Super FM. Efekty różowego października widać w pracowniach mammograficznych, tak mówiła w naszym studiu dr Magdalena Salamaga, czyli specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Jak podkreślała, w tym miesiącu, gdy kobiety zachęca się do profilaktycznych badań, pacjentek jest kilka razy więcej.
15: Widzimy efekt, że w takim październiku zgłaszalność na badanie mammograficzne rok do roku jest 100% większa niż w innych miesiącach. Także jak sobie myślę, że jak może byśmy robili to też w innych miesiącach, to jednak jakiś procent, nawet jest sobie myślę, 2-3 pacjentki się zachęcą do tego badania i to już jest jakaś wartość.
16: Świadectwa pacjentek, na przykład podczas kampanii, gdzie pacjentki mówią o swoich doświadczeniach, o swojej walce, o tym, jak diagnostyka pomogła im uratować życie, to są cenne świadectwa. One przekonują pacjentki do badań, do leczenia.
15: Te panie, one się gromadzą, mają swoje wspólnoty, także to jest fajne, że razem dźwigają swój problem. Teraz to leczenie jest mało agresywne. To teraz, jak się to dobrze wykryje, to jest sukces. Nie? Jak pacjentka przychodzi i my wykrywamy taką małą zmianę i musimy tą informację przekazać, to dla nas też jest fajne, że pani przyszła, że dała sobie szansę, wykryliśmy wcześniej, to się dobrze leczy, za pół roku pani zapomni o chorobie.
1: Przypomnijmy, że w ramach różowego października w ten weekend odbędzie się charytatywny bieg Piersi na start. W akcję włączyli się też piłkarze Pogoni Szczecin, którzy w niedzielnym meczu z Koroną Kielce zagrają w specjalnych różowych trykotach.
2: Super FM Sport.
17: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. Kibiców tenisa czeka dzień pełen emocji. W Pekinie o półfinał powalczy Iga Świątek z Belgijką Elizą Mertens. Polka gra nie tylko o najlepszą czwórkę, ale także o punkty tak potrzebne do WTA Finals. 6 miejsc już jest zarezerwowanych. O pozostałe 2 bilety walczą Elina Świtolina, Karolina Muchowa, Marta Kostiuk oraz właśnie Iga Świątek. Najlepszą sytuację ma Świtolina, która w Pekinie powinna zaczynać mecz z Chinką Qin Wenzhen. Awans Polki sprawiłby, że sporo punktów odrobiłaby do Czeszki Karoliny Muchowej. Początek meczu Polki o 13:00. Godzinę wcześniej przed wielkim wyzwaniem stanie Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dziokowiczem.
18: Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
17: Serb wraca do mistrzowskiej formy, a na domiar złego za każdym razem jak na razie pokonywał Hurkacza. Wraca piłkarska ekstraklasa. 10. kolejka zacznie się w Krakowie. Rywalem wieczystej będzie Wisła Płock. Wieczorem jeszcze pojedynek Krakowa z GKS-em Katowice. Cel przed trenerem częstochowian jest jeden – opuścić ostatnie miejsce w tabeli, mówi trener medalików Tomasz Kaczmarek.
19: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty i to w tym wszystkim jest najważniejsze.
17: W sobotę najciekawiej zapowiada się pojedynek Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze, a w niedzielę Legia Warszawa zagra z Wisłą Płock. Piłkarska reprezentacja Gany szuka nowego selekcjonera. Po odpadnięciu z Kolumbią na mundialu w fazie pucharowej i dwóch wrześniowych porażkach pracy stracił portugalski szkoleniowiec Carlos Quiroz. Tamtejszy Związek Piłki Nożnej kandydatów na jego stanowisko zachęca jednak do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji. To nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje bezpośrednio kontaktują się z trenerami lub ich agentami.
20: Super FM. Pogoda.
21: Oj, jesiennie zrobiło się nam w Szczecinie, chociaż słońce wciąż przebija się przez nadchodzące do nas chmury. Na termometrach w centrum niecała jedenastka, a na obrzeżach na pewno urwiecie z tego 1 lub 2 stopnie. Wiatr porywisty, a deszcz w weekend raczej nas nie opuści. Biometr niezbyt korzystny, ale przynajmniej ciśnienie ono chce dzisiaj z nami współpracować.
22: Gotowi na super weekend.
0: Za 24:10.

Confession of the Groove.

0: Ależ to dobrze gra. To aplauder. 40, tak, dobrze liczę. 12, już 12 minut do godziny 10. Piątkowe popołudnie trwa. Gotowi na super weekend w Super FM. Dajecie znać, że odliczacie już godziny do upragnionego, zasłużonego odpoczynku po całym tygodniu. Wygląda na to, że nasz lokalny sen o Nowym Jorku musimy odłożyć na później. A przecież miało być wielkomiejsko, światowo i do samego nieba, bo na Kępie Parnickiej planowano 200-metrowe drapacze chmur.
1: No, włodarze jednak sprowadzili już nas na ziemię, bo zdecydowali, że zamiast takich wieżowców dostaniemy budynki do maksymalnie kilkudziesięciu metrów, ale żeby jednak nie było, że same zakazy i zakazy, to radni chcą tam dorzucić nowy bypass przy Tamie Pomorzańskiej, która podobno ma rozładować wieczne korki przy ulicy Kolumba.
0: Oby tak było, jestem spokojny. Czyli krótko mówiąc, Manhattan pozostanie w Szczecinie, a na swoim miejscu, przynajmniej łatwiej będzie nam dojechać na Pomorzany.

0: Tak, i to jest efekt właśnie słuchania Super FM. Niby w pracy, niby się dłuży, a na zegarach zostało już tylko 2 minuty do godziny 10, a to oznacza też tylko jedno, czyli to, że pora na serwis informacyjny. Koniecznie zostańcie z nami i zróbcie głośniej.
1: Reklama. Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
2: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
7: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
8: 10 nastolatków zatrzymanych w związku z groźbami ataków w szkołach. A dziś sąd zdecyduje, co dalej z 15-letnim nożownikiem z Podwyżkowa. Uwaga na silny wiatr, są alerty.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Kolejne zatrzymania nastolatków publikujących w internecie filmiki, w których zapowiadają przeprowadzenie ataków w szkołach. Dziś w ręce funkcjonariuszy wpadło 2 piętnastolatków z Pruszkowa, 14-latek z podwarszawskiego Józefowa, 13-latka ze stołecznego Bemowa i 16-latek ze Szczytna.
9: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują tę tragedię do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ich ocenie wrzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
8: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Jednocześnie do tej pory funkcjonariusze skontrolowali 11 tysięcy szkół i ich okolic, a policjanci bez mundurów zabezpieczają te okolice. Jak poinformowała policja, od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u, funkcjonariusze intensywnie sprawdzali te doniesienia, ale jak dotąd się one nie potwierdziły. Właśnie teraz powinna zaczynać się zwołana przez mazowiecką kurator oświaty narada z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa mazowieckiego. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Sąd zdecyduje dziś o losie 15-latka, który wczoraj w szkole Podwyżkowem śmiertelnie ranił woźną i niegroźnie także dyrektora i nauczycielkę. Możliwości są dwie. Albo sprawa pozostanie w sądzie rodzinnym, który może umieścić 15-latka w ośrodku poprawczym lub zakładzie leczniczym, albo zostanie skierowana do prokuratury. Wtedy nieletni napastnik pełnoletnik będzie sądzony jak osoba dorosła. Sąd dysponuje kompletem informacji, mówi Wioletta Szymanik z Komendy Powiatowej w Wyszkowie.
10: Dokumentacja dotycząca czynności wykonanych w związku z wczorajszym zdarzeniem została przekazana już do sądu rejonowego.
8: Obecnie nastolatek jest w policyjnej izbie dziecka, a wczoraj zarzuty usłyszał nożownik, który w Ostrołęce ranił nożem 9 osób i próbował zdetonować w szkole ładunek wybuchowy. Grozi mu dożywocie. W porywach ponad 100 km na godzinę z taką prędkością wieje dziś w części nadmorskich powiatów na Pomorzu i w powiecie sławieńskim w zachodniopomorskim. Synoptycy wydali tam alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Powieje, choć nieco słabiej, także w części Warmii, Mazur i Podlasia. Dziś poznamy laureata pokojowego Nobla. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury. Werdykt zostanie ogłoszony za godzinę. W Polsce przybył nowy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina w Wielkopolsce, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
11: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi i jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
8: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
1: Super FM. Pogoda.
0: Termometry na placu Szyrockiego i przy rondzie Giedrojcia wskazują już 11 stopni. Wiatr wciąż porywisty. Może też dopaść Was dzisiaj deszcz, więc nie zapomnijcie o parasolach. A okulary przeciwsłoneczne akurat możecie zostawić w domu. Maksymalnie do 14 stopni, a ciśnienie pozostanie stabilne aż do wieczora.
12: Gotowi na super weekend?
13: Gotowi na super weekend?
12: Zapraszają Zosia Lichota i Jarek Pęgle.
14: Na szczęście, niezależnie od tego, co widzimy za oknami, to weekend zbliża się do nas wielkimi krokami. Ba! Myślę, że jest już nawet

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: 10.15, a w Super FM to czas na tu i teraz. W studiu jest z nami Andrzej Kudys, który na bieżąco śledzi najnowsze doniesienia służb związane z atakami młodych nożowników na Mazowszu. A i w Szczecinie zrobiło się przez to gorąco, szczególnie wśród rodziców, prawda?
2: To prawda, dzień dobry. Rzeczywiście w tu i teraz podejmujemy bardzo różne tematy, tym razem śmiertelnie poważnie, bo tu mamy chociażby, o czym mówiłem w wiadomościach o 9.30 w tych naszych lokalnych, mamy wpis prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, który na facebookowym profilu prezydent Szczecina zapewniał, że funkcjonariusze są pod szkołami, są obecni. Są także te informacje dotyczące tego, co się dzieje na Mazowszu. Do tego przejdę, zresztą słyszeliście o tym przed chwilą w wiadomościach o godzinie 10. Natomiast mamy też komentarz, poprosiliśmy o komentarz Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. Między innymi, bo to dosyć długie pismo jest, dotychczas 13 zdarzeń uzasadniało podejrzenie popełnienia przestępstw. Zatrzymano 10 osób, które odpowiedzą w większości za kierowanie groźb karalnych. Oczywiście to jest kwestia dotycząca kraju, nie Szczecina czy też zachodniopomorskiego. Natomiast przy tej okazji także na stronie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie pojawiła się taka informacja, taki komunikat. Także Komenda Wojewódzka to podkreśla, że żeby nie poddawać dalej strachu, żeby uważać na fałszywe informacje dotyczące sytuacji w szkołach, bo niestety przy tej okazji, jak to znak naszych czasów, to nie będziemy o tym dyskutować, natomiast znak naszych czasów jest taki, że pojawiło się mnóstwo od razu różnych fałszywych komunikatów, różnych fałszywek dotyczących tych ataków, także tutaj też funkcjonariusze zwracają uwagę, żeby weryfikować źródła, żeby zwracać uwagę, czy ktoś nie powołuje się na jakieś anonimowe osoby, czy w tych wiadomościach nie ma jakiegoś sensacyjnego i alarmistycznego języka. Ta sprawa naturalnie budzi ogromne emocje. Akurat w Szczecinie nie, czy też w zachodniopomorskim, ale wiemy, są te informacje z kraju, że w Mazowieckim no to część szkół w ogóle odwołało zajęcia. Jest sporo pustych placówek. Zresztą stołeczna policja, to dosłownie jest sprzed kilkunastu minut informacja, że przekazała policja, że kolejnych czterech nastolatków z trzech miejscowości zatrzymano. Dwóch piętnastolatków z Warszawy, trzynastolatka z warszawskiego Bemoma oraz czternastolatka z Józefowa. Przy czym funkcjonariusze tutaj też podkreślają, to również było w komunikacie Komendy Głównej Policji, że nie ma żadnych potwierdzonych w tym momencie informacji o jakimś rzekomym internetowym challenge'u związanym właśnie z tymi dramatycznymi wydarzeniami, także no generalnie trzeba apelować o spokój, choć też oczywiście trudno się dziwić, że to wzbudziło niepokój, no bo taka czarna seria ni stąd, ni zowąd, no to oczywiście budzi do stawiania pytań, ale myślę, że trzeba z tymi odpowiedziami być ostrożnym.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Weekend na horyzoncie, to słychać przed momentem DJ Bobo w Super FM.
1: No, ale patrząc po prognozach pogody, to w ten weekend zamknięte przestrzenie akurat mogą okazać się wskazane, więc chyba warto się dowiedzieć, przynajmniej według mnie, co przygotowały dla nas szczecińskie teatry i kina, szczególnie, że z tego co wiemy, no na pewno szykują dla nas całkiem sporo, bo sezon ogórkowy już za nami i właśnie te wyszperane newsy o tym, co dzieje się w naszym mieście pod koniec tego tygodnia, już za chwilę powie Wam Barbara Gątek, także warto zostać w pobliżu radia.
2: Reklama. Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
4: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Czas na serwis kulturalny. Barbara Gądek. Sprawdzamy, jakie poetyckie i muzyczne wydarzenia opanują dziś Szczecin. Kulmowa Festiwal 2026. Słowo w przestrzeni miasta. To dzień w Willi Lenza, który upłynie pod znakiem twórczości Joanny Kulmowej. O 11:00 rozpoczną się warsztaty twórcze dla dzieci Kulmowa Dzieciom, prowadzone przez Paulinę Ratajczak i Katarzynę Mierzejewską z Fundacji Las Sztuki i Galerii Tworzy Się. Po wspólnej lekturze wierszy i bajek skrzydlatych młodzi uczestnicy stworzą wyjątkową instalację artystyczną Drzewo Poezji, która ozdobi ogród willi. Z kolei wieczorem Villa Lenza zaprasza dorosłych widzów na spektakl Nietoperz, czyli dwoistość. Joanna Banasik i Krzysztof Najbor zaprezentują rzadko pokazywane fraszki, mini-dramaty oraz fragmenty autobiografii poetki. To pełna dowcipu, nostalgicznej muzyki i czarnego humoru opowieść o niezwykłej postaci polskiej literatury. Muzyczne wzruszenia czekają na Was także w nowej dekadencji. W dniu 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej duet retro gitary zaprasza na kameralny koncert Osiecka z Krajewskim. Piotr Hegel i Krzysztof Zaborniak wykonają klasyki polskiej piosenki, takie jak Niech żyje bal czy Uciekaj moje serce, a także mniej znane poetyckie perełki w subtelnych gitarowych aranżacjach. To idealna okazja, by spędzić wieczór przy ponadczasowych tekstach i wyjątkowych melodiach. Życzymy dobrego, pełnego poezji i muzyki dnia.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Gotowi na super weekend.

0: Na zegarach 17, tak? 17. 17 minut.
1: 17.
0: 17.
1: 17 absolutnie.
0: 17 minut do 11, a ja rzuciłam przed chwilą okiem w kalendarz i okazuje się, że mamy dziś co świętować, bo Międzynarodowy Dzień Pisania Listów nadszedł.
1: Ty to masz sprytne oko. Wiem. W czasach maili i SMS-ów to raczej chyba czysta egzotyka, ale jeśli tęsknicie na przykład za dreszczykiem emocji, to napiszcie taki tradycyjny na papierze list.
0: No, ale jeśli na przykład szukacie pomysłu, do kogo taki list wysłać, to na przykład możecie, wysłać pismo do ZUS-u z pytaniem, co się stało z waszymi składkami, bo w tym przypadku emocje macie po obu stronach gwarantowane.
1: A to przyznaj się, kiedy po raz ostatni napisałaś coś do ZUS-u?
0: Do ZUS-u? Ja jeszcze nie muszę nic do ZUS-u pisać.

0: Tak, tu sobie gramy w Super FM teksański od Hej, a czas płynie, no i już dopływa do godziny 11. To czas, by dowiedzieć się, co dzieje się w Polsce i na świecie, czyli najnowszy serwis wiadomości. Te przedstawi dla Was Miriam Lipińska, a w nich opowie między innymi o działaniach policji w całym kraju po atakach w szkołach na Mazowszu. A tuż po wiadomościach kolejna porcja ciekawych informacji ze Szczecina i propozycje na już nadchodzący weekend, także zostańcie razem z nami.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wannę i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli. Oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
8: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
9: Ile masz lat?
10: Ej, o wiek się nie pyta.
9: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
10: Teraz mnie zaciekawiłaś.
9: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
10: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
11: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
12: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
13: I po reklamie.
14: Jest 11. Wiadomości Super FM.
15: Intensywne działania policji po atakach w szkołach, są patrole i zatrzymania. Nocna prohibicja w całym kraju coraz bliżej. Jest tymczasowy areszt dla sprawców tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i 10 nastolatków zatrzymanych w całym kraju za publikowanie filmików, w których grożą przeprowadzeniem ataków w szkołach. To działania policji po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w Ostrołęce i Podwyżkowem. W ręce policji wpadły nastolatki m.in. z Warszawy i okolic, Pruszkowa, Otwocka czy Józefowa. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce w szkole na warszawskim Mokotowie, gdzie zatrzymano 14-latka, który miał przy sobie nóż z ukrytym ostrzem i 11 petard hukowych. Otoczenie prezydenta na razie bez deklaracji, ale z zastrzeżeniami do uchwalonej przez Sejm ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Te przepisy mówią o reakcji w ciągu dni i tygodni, a takie treści powinny być blokowane od razu, mówi szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
16: Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. No jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
15: Jak zapowiada szef Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki na pewno będzie się przyglądał senackim pracom nad tą ustawą. Wszystko wskazuje na to, że Izba Wyższa zajmie się nią w przyszłym tygodniu. To sukces, na który w Sejmie długo pracowaliśmy, bo zapisy ustawy były negocjowane przez wiele miesięcy. Tak wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy komentuje decyzję Sejmu w sprawie ustaw alkoholowych. Wieczorem posłowie przyjęli przepisy, które zakazują reklamy alkoholu i jego nocnej sprzedaży w całym kraju.
17: Jest sukces, bardzo się cieszymy, bo tej ustawy potrzebowaliśmy wszyscy. Te rozwiązania, czyli nocna cisza alkoholowa, one się sprawdzają. W Warszawie dało się to rozwiązanie wprowadzić. Najpierw pilotażowo, teraz obowiązuje w całym mieście. Wszyscy są zadowoleni, jest mniej interwencji policji i nikt nie płacze. Nie zmieniła się jakoś też szczególnie mapa sklepów w Warszawie. To znaczy, że to działa.
15: Ustawą zajmie się teraz Senat, później zdecyduje o niej prezydent. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzą sprawcy tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Zginęła w nim jedna osoba, a druga walczy o życie. Mężczyznom, którzy jechali ponad 270 km na godzinę, czyli 3 razy więcej niż dopuszczalna prędkość w tym miejscu i uderzyli w przepisowo jadący samochód, grozi nawet 20 lat więzienia. Nie przyznali się do winy, ale policja ma nagranie z całego zdarzenia, mówi prokurator Julia Szozda.
18: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu. Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to jest 270 km na godzinę. Nagranie zarejestrowało moment wypadku.
15: Według sądu istnieje obawa, że sprawcy mogą próbować się ukrywać albo uciec z kraju. Dlatego do czasu procesu powinni przebywać w areszcie tymczasowym. Dziś rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W programie pokaz 190 filmów, w tym aż 102 premier. Festiwal otworzą najnowszy film Jesse'ego Eisenberga Debiut oraz Błogosławieństwo Ziemi w reżyserii Hansa Petera Molanda.
13: Super FM. Pogoda.
0: Przy jesiennej aurze najważniejsza jest oczywiście pogoda ducha, która patrząc na to, co dzieje się za oknem, może się Wam dziś przydać. Na termometrach w centrum niecała 12, a maksymalnie tylko o 2 stopnie więcej. Wiatr porywisty, niewykluczone też, że pokropi deszcz, ale za to ciśnienie. To będzie dla nas wyjątkowo przyjazne.
19: Gotowi na super weekend?
20: Gotowi na super weekend?
19: Zapraszają Zosia Lichota i Jarek Pędler.
21: Wyjątkowo przyjazny jest dla nas również piątek, który już za moment otworzy nam bramę do wyczekiwanego przez wszystkich weekendów.
0: Ale zanim się obejrzycie, wiecie, wybije 15, tyle że jeszcze przedtem to my postaramy się, żebyście w te nadchodzące wolne dni weszli nastrojeni jak najlepszą energią. To jest program Gotowi na super weekend w Super FM, a my będziemy razem z Wami do 14. Zosia Lichota,
21: Jarek Wendler, zapraszamy.
19: Gotowi na super weekend.

15 minut po 11, a my w Gotowi na Super Weekend sprawdzamy, co słychać, ale tym razem w miejskim budżecie. Ale tam to w sumie tak jak zwykle, czyli pusto, bo miało być ekologicznie i nowocześnie, a wyszło jak zawsze drogo. Szczecin chciał postawić szybkie ładowarki dla elektrycznych autobusów na pętlach. Budżet, jaki na to miał, to niespełna 10 milionów, tylko że najtańsza oferta w przetargu wynosi prawie 13. Ale szukajmy pozytywów, może jednak znajdą się pieniądze, a jak wreszcie wybudują te profesjonalne stanowiska, to i może taboru w końcu przybędzie. No i dzięki temu ten stary nareszcie przestanie wywoływać spektakularne pożary na szczecińskich ulicach.

0: I tak się zastanawiam, czy jesteście już gotowi. Mam nadzieję, że jesteście, bo ja jestem na nadchodzące targi Gesty, które startują już jutro w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Więc jeśli szukacie prezentu dla mamy, dla taty albo dla siebie, bo takie prezenty przecież też trzeba sobie robić, to wydarzenie może wam nieco sprawę, powiedzmy, ułatwić. No przecież na pewno przydadzą się wam jakieś nowe kolczyki, sweter, albo kubeczek na kolejną kawę w pracy. Tylko kupcie taki, żeby ta jedna koleżanka z pokoju obok wam go chociaż trochę pozazdrościła.
1: Reklama. Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.

0: Wiosenny deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
8: Gotowi na super weekend.

0: gotowi na super weekend w Super FM. Przy takiej muzyce, bo naprawdę można pracować. Słuchamy Super FM i przeglądamy dla Was naszą stronę super.fm.
1: W Szczecinie wychodzi na to, że mamy bardzo mocny punkt dla polskiej nauki i medycyny. W szpitalu na Pomorzanach otwarto biobank, czyli specjalistyczną chłodnię dla próbek biologicznych i co ważne, drugą tego typu akredytowaną placówkę w całej Polsce, mogącą pomieścić miliony takich próbek do badań nad nowymi lekami i terapiami. Mają one być przechowywane w temperaturach sięgających niemal minus 200 stopni Celsjusza, więc jeśli kiedykolwiek narzekaliście na zimny wiatr, na przykład ten dzisiaj, który nam towarzyszy, to proponuję pomyśleć o tych, którzy będą musieli właśnie taką chłodnię otworzyć.

0: Za chwilę południe, a to czas najświeższego wydania wiadomości w Super FM. Te w samo południe przygotowała i przedstawi dla Was Agnieszka Trojanowska-Bis, a w nich między innymi o laureatce Pokojowej Nagrody Nobla. Fajnie, że jesteście z nami i mamy nadzieję w takim razie, że zostaniecie przy swoich odbiornikach.
1: Reklama.
2: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
3: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
4: Ja nie? Skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do stu.
5: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
2: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
7: Za wysiłki na rzecz pokoju właśnie poznaliśmy laureatkę Pokojowego Nobla. W mundurach i po cywilnemu policjanci czuwają wokół polskich szkół. Popołudnie z tenisem Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dziś w Chinach.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Wis, południowoafrykańska prawniczka Navanet Navi Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo Norweski Komitet Noblowski. 85-letnia Pillay została doceniona za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 287 kandydatów. Tysiące policjantów czuwają w okolicach szkół nad bezpieczeństwem uczniów. To efekt zarządzenia komendanta głównego policji w związku z dwoma przypadkami ataków nożem w dwóch szkołach na Mazowszu w tym tygodniu, w Ostrołęce i okolicach Wyszkowa. Jednocześnie policjanci prowadzą akcje w sieci i na bieżąco zatrzymują nieletnich, którzy w ostatnich godzinach publikowali filmy z groźbami o podobnych atakach, o czym Szymon Kępka.
8: 11 tysięcy placówek sprawdzonych i próba uspokojenia fali niepokoju po tym, gdy w sieci masowo zaczęły pojawiać się ostrzeżenia, że w polskich szkołach dojdzie do podobnych ataków jak tych z Ostrołęki i Wyszkowa, czy też przypadków udaremnionych w Józefowie, Przasnyszu i Sierpcu. Tam nieletni zapowiadali, że zaatakują nożami, przygotowywali albo próbowali przynieść do szkoły niebezpieczne narzędzia. Wiele gmin na Mazowszu wysyłało wczoraj wieczorem komunikaty o tym, by rodzice nie wysyłali dzisiaj dzieci do szkół. Niedługo po tym zarówno mazowiecka policja, jak i lokalne garnizony policji, ale też na przykład miasto stołeczne Warszawa, zaczęło studzić emocje. Nie rekomendowały tego, by dzieci zostały w domu.
7: Policja informuje, że wokół szkół pojawiają się także policjanci bez mundurów. Największa rosyjska firma technologiczna i najpopularniejsza wyszukiwarka w Rosji, Yandex, zaatakowana. W centrum danych firmy uderzyły drony. To już kolejny tego typu atak w obwodzie kałuskim w europejskiej części Rosji. W obiekty tej spółki drony uderzyły drugi dzień z rzędu. Kilka modułów w centrum danych jest całkowicie wyłączonych z użytkowania, a to może powodować zakłócenia w korzystaniu z części usług Yandex. Dla fanów tenisa to będzie bardzo emocjonujące popołudnie. Najlepsi nasi tenisiści w odstępie raptem godziny zaczną rywalizację w turniejach w Chinach. Właśnie teraz Hubert Hurkacz rozpoczyna mecz z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem, a za godzinę Iga Świątek zagra z Belgijką Elizą Mertens o półfinał i przedłużenie szans walki o turniej mistrzyń, w którym wystąpią najlepsze zawodniczki na świecie, o czym więcej Błażej Kulesza.
9: Bilety do WTA Finals zostały już praktycznie dwa. Kandydatki są cztery Wśród nich Iga Świątek. Jak sama mówi w wywiadach, nie chce patrzeć na ranking, ale zwycięstwo z Belgijką Mertens skróciłoby dystans do Czeszki Karoliny Muchowej, która z turniejem w Pekinie już się pożegnała. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanie dziś Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dziokowiczem.
10: Mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
9: Serb jest w wyśmienitej formie, co potwierdził dwa dni temu, zdobywając 102 tytuł w karierze.
7: Dla Polaka stawką rozpoczynającego się spotkania jest przełamanie i historyczne zwycięstwo, bo z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał meczu.
5: Super FM. Pogoda.
11: Chmury wciąż krążą nad naszymi głowami, może z nich jeszcze trochę popadać. Maksymalnie do 14 stopni, aktualnie 13 na Nabrzeżu Wieleckim. Jednak możecie się spotkać z temperaturą około 11 stopni ze względu na porywisty wiatr. W weekend, bo przecież na weekend jesteśmy już gotowi, może być deszczowo. W sobotę do 16, a w niedzielę maksymalnie 13 na termometrach.
6: Gotowi na super weekend?
12: Gotowi na super weekend?
6: Zapraszają Zosia Lichota i Jarek Fengler.
13: A co tam, wiatr i chmury? Nic, absolutnie nic nie jest w stanie zepsuć nam humoru w piątek, kiedy już za kilka godzin nadejdzie długo wyczekiwany weekend.
11: No ale zanim wyłączycie komputery, zaniesiecie kubki po kawie do zmywarki, czy tam, nie wiem, spakujecie pojemniki po śniadaniu, to my będziemy wam w tym oczekiwaniu na wolne towarzyszyć aż do godziny 14. To jest program Gotowi na Super Weekend w Super FM. Zosia Lichota
13: i Jarek Fengler. Cześć, cześć.
6: Gotowi na Super Weekend.

0: Tomy, gotowi na super weekend w Super FM. Teraz proszę nie regulować radia. Jeśli planujecie na ten weekend porządki, no to mamy dla was historię, która może nieco podnieść poprzeczkę.
1: No, bo mieszkaniec jednej z kamienic na Turzynie podczas sprzątania piwnicy natrafił na, uwaga, 19-wieczną marmurową płytę nagrobną. Znalezisko, zresztą, jak myślę, dość nietypowe, trafiło już w godne miejsce na Krzekowie, a i dzięki społecznikom udało się już nawet odtworzyć historię dawnej szczecinianki. No ale tak jak pewnie sami słyszycie, może warto w końcu jednak zrobić porządki w ten nadchodzący weekend, bo w końcu nigdy nie wiadomo, jaką historię możecie znaleźć pod starymi słoikami z kompotem.

0: Jonas Brothers w Radiu Super FM, na zegarach już 12:26, a jeśli tak się składa, że pomimo trwającej w najlepszej jesieni są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy już może myślą o kolejnych wakacyjnych wojażach, to mam dla nich naprawdę świetne wieści, bo port lotniczy Szczecin-Goleniów ma poszerzyć ofertę czarterów na sezon letni 2027 i do siatki połączeń mają dołączyć dwa nowe kierunki – greckie Rodos i egipskie Marsa Alam. Inicjatywa, no można by powiedzieć, że nawet i chwalebna, bo dotychczasowa tablica odlotów przecież w Goleniowie do najbardziej przeładowanych nie należała, więc w takim przypadku pozostaje nam tylko trzymać kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z planem i przede wszystkim bez większych opóźnień. No a skoro zrobiło się już tak wakacyjnie, to jeszcze zanim spakujecie walizki, kilka informacji o tym, jak możecie spędzić ten weekend, które przedstawi Wam Barbara Gądek.
1: Reklama. Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
2: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Twoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Czas na serwis kulturalny. Barbara Gądek. Sprawdziłam, co ciekawego wydarzy się na szczecińskich scenach i parkietach. Trudne emocje są na dużej scenie. Teatr Współczesny zaprasza w swoje progi na poruszający spektakl w reżyserii Agaty Biziuk. Na dużej scenie zaprezentowana zostanie sztuka Mariusza Gołosza pod wymownym tytułem Masz 12 lat i Przechlapane. To opowieść o zamkniętym w sobie 12-latku, który zmaga się z przemocą rówieśniczą oraz nieodstępującą go na krok uporczywą myślą. Próbą ucieczki od codzienności staje się dla niego stary kaseciak znaleziony w piwnicy. Dopóki z taśmy nie rozlegnie się mroczny, tajemniczy głos. Przedstawienie realizowane jest w formule teatr w klasie, otwierającej przestrzeń do dyskusji o problemach młodzieży. Dla najmłodszych zaś ciepła klasyka, którą przygotował Teatr Lalek Pleciuga. Na afisz wróciła kultowa postać stworzona przez Jana Wilkowskiego w spektaklu Tymoteusz i Psiuncio w reżyserii Michała Dąbrowskiego. Na retrorytmy zaprasza Piwnica Kany. To plany na wieczór. Jesienna handra nie ma wstępu na parkiet. Piwnica Kany zaprasza na pierwszą po wakacyjnej przerwie po tańcówkę z cyklu Październikowy Swing. W programie najgorętsze jazzowe i swingowe rytmy lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Wystarczy założyć wygodne buty i dać się ponieść muzyce. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie darmowy.
7: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Gotowi na super weekend.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: 12.44, a my w tu i teraz łączymy się z Andrzejem Kutysem, który jest właśnie na briefingu zachodniopomorskiego kuratora oświaty poświęconego aktualnej sytuacji w szkołach. Andrzeju, czy padły już jakieś konkretne informacje ze strony przedstawicieli oświaty?
2: Jestem tutaj w tym momencie w budynku zachodniopomorskiego kuratorium przy Wałach Chrobrego i faktycznie jeszcze trwa ta konferencja. Dosłownie na chwilę wyszedłem, żeby zdać tę relację. Na ten moment usłyszeliśmy między innymi, że policjanci zachodniopomorscy byli dzisiaj w szkołach w Szczecinie i w województwie. Ponad 1000 funkcjonariuszy było w szkołach, rozmawiało. Usłyszeliśmy także od zachodniopomorskiego kuratora Pawła Palczyńskiego, że odbyły się też briefingi, takie spotkania, rozmowy z dyrektorami. To są także kwestie związane z bezpieczeństwem, na przykład takie, żeby przeprowadzić w szkołach różne szkolenia z bezpieczeństwa, żeby uczulić, gdzie w takich szkołach jest monitoring, gdzie nie ma monitoringu, także te działania, nazwijmy to doraźne, cały czas trwają. Tak jak mówię, ta konferencja jeszcze trwa właśnie w tym momencie, za chwilę zacznie się zadawanie pytań przez dziennikarzy, natomiast też to, o czym już mówiliśmy, chociażby w tu i teraz po godzinie 10, co już pojawiało się w komunikatach policyjnych, na ten moment nie ma żadnej informacji potwierdzonej, że miałaby być to jakaś skoordynowana akcja, nie wiem, jakieś wyzwanie, challenge internetowy. Policja, tutaj są również przedstawiciele zachodniopomorskiej policji na tym briefingu i stanowczo to dementują. Na ten moment nic takiego nie ma miejsca, oczywiście, i podkreślają, że na ten moment wygląda to na jednak zbiegi okoliczności. Chociaż na przykład są takie opowieści, też usłyszeliśmy, że przykładowo dochodzi do zatrzymań uczniów, bo na przykład ktoś był na grzybach i zostawił w swojej torbie nóż i później pokazywał ten nóż kolegom i również wtedy policjanci podejmowali interwencje. Z tych takich interwencji do tego momentu zdaje się, że w całym kraju było siedem, także to również tego typu historie. I też ogromny apel właśnie do, między innymi do rodziców, do nauczycieli, żeby nie nakręcać spirali pewnej paniki, emocji, bo tak jak podkreśla policja, na ten moment nic nie wskazuje, żeby to była jakaś skoordynowana akcja i po prostu trzeba uważać także w internecie, żeby niepotrzebnie nie podsycać niezdrowych emocji.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
3: Myślisz, że to znak?
0: Nowość w

0: I ja tutaj gadu-gadu, super muzyka w tle, a zegar nie czeka. I już za moment wybije 13:00. Czas sprawdzić, czym żyje dzisiaj Polska i świat, czyli najnowszy serwis wiadomości, które przedstawi dla Was Agnieszka Trojanowska-Bis, a w nich opowie między innymi o zatrzymaniach nastolatków za groźby kolejnych ataków publikowanych w internecie. A zaraz po wiadomościach wrócimy do Was z kolejną dawką lokalnych tematów ze Szczecina, także koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
19: Moje cztery kółka. Nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka. Każdy wtorek i czwartek o 15:30 w Super FM.
6: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ile masz lat?
6: Ej, o wiek się nie pyta.
8: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi Twoje ciało.
6: Teraz mnie zaciekawiłaś.
8: To wpadaj do Galaksy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
6: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
17: Longevity w Galaksy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
14: I po reklamie.
4: Jest 13. Wiadomości Super FM.
16: Policja zatrzymuje nastolatków za groźby ataków w internecie. Między Polską a Szwecją promienie kursują, to z powodu sztormu. Południowoafrykańska prawniczka doceniona Nagrodą Nobla.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Policjanci monitorują bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w całej Polsce. Akcja polega na zabezpieczaniu okolic szkół, ale także na śledzeniu aktywności uczniów w sieci. Tylko na Mazowszu funkcjonariusze zatrzymali 10 nastolatków. W Legnicy w ręce policji wpadła m.in. 16-latka, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole. Zatrzymana miała tłumaczyć swoje postępowanie głupim żartem, odpowie przed sądem rodzinnym. A dziś, mimo apeli policji, niektóre szkoły zostały jednak zamknięte. Zostawienie w domu dzieci to w tej sytuacji zły pomysł, mówi dyrektor warszawskiej szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz.
12: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika. Schować się, uciec i to może załatwić sprawę. My w tym momencie dzieci pozostawiamy same sobie. Dziecko potrzebuje pomocy, a nie odesłania do domu. Musimy być odporni, zdecydowani i mamy pokazać dziecku twarz osoby dorosłej, która wie, co robi.
16: Mazowieckie Kuratorium Oświaty zwołało dziś pilną naradę z dyrektorami wszystkich szkół z terenu województwa. Kampania przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa dobiega końca. Najnowszy sondaż OGB dla LAW Kraków pokazuje, że przez te dwa tygodnie układ sił właściwie się nie zmienił. Łukasz Gibała ma prawie 60% poparcia, a Monika Piątkowska 40%. To niemal identyczny wynik jak w badaniu sprzed pierwszej tury i dlatego Piątkowska jeszcze na finiszu zabiega o debatę na rynku głównym.
20: Jak chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty.
16: O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a wybory w Krakowie już w niedzielę. Promy do Polski odwołane w Szwecji, to z powodu pogody i sztormu na Bałtyku. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr. Laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Nawafen Nawipillay. Norweski komitet docenił południowoafrykańską prawniczkę za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Tomasz Rokowski.
21: Przewodniczący norweskiego komitetu Jürgen Vatne Fridnes, ogłaszając werdykt, zwrócił uwagę, że 85-letnia Nawipillay kieruje się niezachwianym kompasem moralnym. Urodziła się w czasach apartheidu w rodzinie pochodzenia tamilskiego, walczyła z głęboko zakorzenioną dyskryminacją. Była pierwszą kobietą, która w czasach segregacji rasowej otworzyła kancelarię prawną w prowincji Natal i pierwszą niebiałą kobietą zasiadającą w sądzie najwyższym RPA. Potem z wykluczeniem walczyła w procesach międzynarodowych.
16: Nawipillay pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Ruandy. Była też wysoką komisarz do spraw praw człowieka. Nobla dostała w 85 roku życia.
22: Super FM. Pogoda.
9: Słońce wciąż walczy z chmurami, więc nie zapomnijcie o parasolach, które mimo wszystko mogą się dzisiaj Wam przydać. Na termometrach w centrum 14 stopni, choć przez powiewy wiatru możecie odczuwać o kilka stopni mniej. Biometr niekorzystny, ale za to ciśnienie bardzo stabilne.
23: Gotowi na super weekend?
24: Gotowi na super weekend?
23: Zapraszają Zosia Lichota i Jarek Fengler.
25: My jesteśmy jak najbardziej gotowi. Na pewno znajdą się tacy, którzy na aurę w ten weekend będą narzekać, ale na pewno nie są to fani grzybobrania. Popada, a później pomyślicie o tych prawdziwkach, o tych borowikach, podgrzybkach. Ale będą rosnąć.
9: No ale no w końcu jak to grzyby, no jak? Co nie? No
25: pewnie, że tak.
9: Po deszczu.
25: No muszą, koniecznie.
9: Zosia Lichota.
25: Jarek Fengler, będziemy z Wami do 14.
23: Gotowi na super weekend.
9: A na zegarach 13:05.

0: 17 po 13, daj do, przed momentem w Super FM. My to w Super FM wiemy, że Szczecin muzyką stoi od lat, bo przecież to właśnie u nas swoje pierwsze kroki stawiała Zdzisława Sośnicka czy Karin Stanek. A mówię o tym nie bez powodu, bo już za moment rusza kolejna 19. edycja Festiwalu Młodych Talentów.
1: I to wszystko ma się rozegrać w Domu Kultury Słowianin. Start już dziś od godziny 18, a w sobotę wielki finał i dodatkowo koncert Meli Koteluk. No, kto wie, w końcu tradycja tej imprezy pamięta jeszcze lata 60., więc może to właśnie w ten weekend w Słowianinie objawi się nam nowy Czesław Niemen.

0: Weekend coraz bliżej, bo mamy już 13.28, a w gotowych na super weekend kontynuujemy przegląd szczecińskich informacji, między innymi na naszej stronie internetowej super.fm, a tam możecie dowiedzieć się trochę więcej o trwającym różowym październiku, o tym, co dzieje się w szczecińskim sporcie i, co ważne, nie tylko piłce nożnej, więc jeśli tylko chcecie być na bieżąco, nie tylko nas słuchając, to koniecznie sprawdzajcie naszą stronę internetową i naszego Facebooka, gdzie stale dodajemy najważniejsze informacje z regionu. Zapamiętajcie ten adres koniecznie: www.super.fm.
1: Reklama. Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Net świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: I po reklamie.
3: Gotowi na super weekend.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Dzisiejsza pocztówka ma dla mnie szczególną wartość, bo przysłała ją Ania. Absolutna rekordzistka w dostarczaniu mi kartek z różnych stron świata, a przez to także współtwórczyni wielu naszych radiowych opowieści. Tym razem Ania wybrała się do Kopenhagi razem ze swoją córką. No nie po to, żeby zaliczać atrakcję za atrakcją, ale żeby pobyć razem, pospacerować, porozmawiać, usiąść gdzieś przy kawie, popatrzeć na miasto i po prostu spędzić ze sobą dobry czas. Ten taki wspaniały czas. No i kiedy patrzę na tę pocztówkę, myślę sobie, że chyba trudno było wybrać do tego lepsze miejsce. Bo Kopenhaga jest wręcz stworzona do takiego hygge, do city break. Wystarczą 2 czy 3 dni, żeby zobaczyć sporo, ale jednocześnie nie trzeba się spieszyć. Miasto jest zwarte, wygodne, przyjazne pieszym, no i rowerzystom, a pomiędzy kolejnymi atrakcjami zawsze znajdzie się miejsce na chwilę odpoczynku. Można zacząć klasycznie. Od nowego portu, Nyhavn, z kolorowymi kamienicami, starymi statkami zacumowanymi właśnie przy nabrzeżu. Dawniej była to ruchliwa portowa część miasta, dzisiaj jeden z jego najbardziej pocztówkowych obrazów. Potem można przejść się w stronę na przykład Christianshavn, zajrzeć do niektórych z małych kawiarni, pospacerować wzdłuż kanałów, po prostu obserwować codzienny taki rytm miasta. No i właśnie gdzieś pomiędzy kawą, rowerem i tym spokojnym spacerem pojawia się słowo, bez którego trudno opowiedzieć danie. To jest właśnie hygge. Tłumaczymy je najczęściej jako przytulność, ale to chyba zdecydowanie za mało, bo hygge to raczej komfort chwili. Świadomość, że nigdzie nie trzeba się spieszyć, że dobrze jest tu, gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy. Może to być kawa wypita przy zaparowanym oknie, może być to wieczór przy świecach, rozmowa z przyjacielem albo zwykłe siedzenie nad kanałem. No i chyba właśnie dlatego hygge tak dobrze pasuje do Kopenhagi. To jest miasto, które można poznawać bez planu. Można wsiąść na rower, przejść przez dzielnicę, wieczorem zajrzeć do Tivoli, gdzie tysiące świateł tworzą taką atmosferę trochę baśniową, albo usiąść gdzieś nad wodą, obserwować, jak dzień powoli zamienia się w wieczór. No bo Kopenhaga to jest takie miasto, które jednocześnie może być eleganckie, zupełnie zwyczajne, z drugiej strony królewskie i codzienne, nowoczesne, pełne historii. Ale przede wszystkim Kopenhaga jest bardzo taka ludzka. No i dlatego pocztówka od Ani opowiada nie tylko o mieście. Opowiada też o tym, że najlepsza podróż nie zawsze potrzebuje dalekiego celu, ani wielkiej listy atrakcji. Czasem wystarczy dobre miejsce, no i właściwa osoba obok. A wtedy pozostaje już tylko zanucić Wonderful, wonderful Copenhagen i tak dalej. Moi drodzy, słyszymy się w kolejnym odcinku naszych Pocztówek z Podróży. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Zegarki nie kłamią, bo już za moment wybije 14.
1: To był program Gotowi na Super Weekend w Super FM. Za wspólnie spędzony czas dziękuję.
0: Zosia Lichota,
1: Jarek Fengler.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
8: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
9: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
12: Jest 14. Wiadomości Super FM.
13: 50 szkół odwołało dziś lekcje, informuje Ministerstwo Edukacji. A w całym kraju zatrzymywani są nastolatkowie za groźby w internecie. GUS policzył polskie jajka. W zeszłym roku padł rekord.
1: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. 50 szkół odwołało dzisiejsze zajęcia, przekazał resort edukacji. Najwięcej placówek, zdecydowana większość, znajduje się w województwie mazowieckim. To 45 szkół. Poza tym uczniowie mają dziś wolne także w 3 szkołach z województwa świętokrzyskiego i po 1 szkole w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To stan na godzinę 12, a właśnie teraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna się konferencja prasowa podsumowująca działania policji w związku z wydarzeniami w placówkach oświatowych. Chodzi o 2 ataki w ostatnich 2 dniach. A jak donosi policja, dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. 2 zatrzymanych zgłosiło się samych. Policjanci z warmińsko-mazurskiego odbierają od rana dziesiątki sygnałów o zagrożeniach atakami w szkołach. Wszystkie są sprawdzane. Autorzy fałszywych alarmów muszą liczyć się z konsekwencjami. Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim policja zatrzymała 3 uczniów w Szczytnie, Ełku i Bartoszycach. Wszyscy w internecie grozili przeprowadzeniem ataków. Najmłodszy z uczniów ma tam 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża. W Wielkopolsce 5 nastolatków zostało zatrzymanych w związku z groźbami publikowanymi w sieci. To uczniowie z Poznania, Konina, Międzychodu i Wrześni w wieku od 14 do 16 lat. Na nagraniach byli zamaskowani z nożami i maczetami. Podobne doniesienia płyną z wielu regionów Polski. Funkcjonariusze są dziś dziś także w pobliżu szkół. A na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: W tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać.
13: Przypomnę, policja niebawem ma podsumować dzisiejsze działania. W weekend wzrosną ceny maksymalne wszystkich paliw. Według opublikowanego właśnie najnowszego obwieszczenia ministra energii, w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85, a oleju napędowego 8,06 zł. Następne obwieszczenie ministra energii w ramach trzeciego pakietu CPN zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Dziś drugi piątek października, co oznacza w kalendarzu dość nietypowe święto, bo dziś dzień jajka. I z tej okazji Główny Urząd Statystyczny policzył polskie jajka. Okazuje się, że w ubiegłym roku padły rekordy. W Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj, a to więcej o 100 milionów niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo dużo jajek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
15: Policzyliśmy, że średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek. Przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
13: Poprzedni rekord spożycia jest sprzed 20 lat. Wtedy było 215 jajek na Polaka.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Jak zwykle w piątek po południu, trochę miejsca na antenie Radia Super FM musimy poświęcić wydarzeniom sportowym, które w najbliższy weekend w Szczecinie, no ale nie tylko, no bo też szczecińskie drużyny, wiadomo, czasem jeżdżą na wyjazdy. Tym razem jednak znaczna większość szczecińskich drużyn na własnych, czy to parkietach, czy to na własnych murawach. Na pewno spragnieni gry są piłkarze Pogoni Szczecin, którzy po przerwie reprezentacyjnej, 3-tygodniowej dokładnie, wracają do rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy tutaj w niedzielę. Rywalem Duby Pomorza będzie Korona Kielce. Warto zwrócić uwagę na po pierwsze to, że to dwie drużyny, które są obok siebie w tabeli, bo Pogoń na miejscu 5, Korona na miejscu 6, ale tutaj będzie bardzo ciekawe starcie zawodników grających na pozycji numer 9, czyli wysuniętych napastników, no bo Jordi Sanchez, obecny lider klasyfikacji strzelców grający w Pogoni Szczecin, zmierzy się z Mariuszem Stępińskim, który w tej klasyfikacji strzelców depcze mu po piętach. Oprócz tego swoją uwagę warto skierować chociażby na mecz King Wilków Morskich Szczecin, które w sobotę podejmą Śląsk-Wrocław. No i tutaj o to spotkanie zapytaliśmy kapitana Tomasza Gielo, kapitana oczywiście Wilków Morskich Szczecin, który zwracał uwagę na taki mieszany, średni początek sezonu w wykonaniu wrocławian.
2: Przegrali mecz ligowy z Arką dość wysoko, potem wygrali w dość efektowny sposób z Trento w Eurocupie, więc na pewno jest to drużyna utalentowana indywidualnie. No i teraz kwestia jest taka, czy my postawimy im twarde warunki. Wydaje mi się, że Arka to pokazała w lidze. Grali jako kolektyw, dzielili się piłką, a jednocześnie w obronie postawili bardzo twarde warunki i Śląsk widać było, że miał z tym problemy. Mamy wszystko to w naszych rękach i naszym potencjale, co rzeczywiście też mamy, więc musimy to wykorzystać i tak wyjść na to spotkanie w sobotę.
1: Mecz Wilków ze Śląskiem jutro o godzinie 17:30 w Enea Arenie. W innej natomiast hali zagrają piłkarze ręczni Sandraspa Pogoni Szczecin. To oczywiście szczeciński Dom Sportu 2-0. Tutaj rywalem Zagłębie Lubin o godzinie 15:00. Piłkarki ręczne SPR Pogoni Szczecin natomiast jadą na wyjazd. Tutaj spotkanie z SPR Olkusz.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki, czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Czas na serwis kulturalny. Barbara Gądek. Sprawdzamy, co ciekawego przygotowały dla nas szczecińskie teatry. Sztuka, miłość i opór we współczesnym. Na dużej scenie Teatru Współczesnego zobaczyć można poruszający spektakl Nie całuj mnie teraz. To opowieść o dwóch kuerowych artystkach i bojowniczkach ruchu oporu, które podczas niemieckiej okupacji wyspy Jersey prowadziły artystyczną walkę z nazistowskim reżimem. Wykorzystując swoją twórczość, tworzyły ulotki, banery i graffiti, przełamując wierność oraz podważając morale okupanta. Historię ich wielkiej miłości, politycznego nieposłuszeństwa i odwagi przedstawia na scenie zespół 10 aktorek. To mocna, niezwykle aktualna opowieść o tym, jak sztuka i aktywizm stają się bronią przeciwko bezsilności. Ikoniczna skandalistka jest w Teatrze Polskim i zaprasza do Czarnego Kota Rudego na spektakl Droga Pani Kalino. Bohaterką przedstawienia jest legendarna Kalina Jędrusik, gwiazda kabaretu starszych panów, wybitna aktorka i piosenkarka, a także jedna z najbardziej barwnych postaci polskiej sceny. Znana z bezkompromisowego podejścia do życia i scenicznego magnetyzmu, do dziś pozostaje niekwestionowaną ikoną naszej kultury. W rolę uwielbianej artystki wciela się Małgorzata Iwańska. W Teatrze Polskim zobaczycie także nową sztukę, autorską adaptację klasycznej powieści Józefa Konrada Jądro ciemności w reżyserii Tadeusza Perczaka. Twórcy spektaklu przenoszą znaną historię w kontekst współczesnych debat i narastających napięć społecznych. Punktem wyjścia dla przedstawienia stał się reportaż Svena Lindqvista Wyplenić całe to bydło, który bada korzenie europejskiego kolonializmu, przemocy i dehumanizującego języka. Premiera spektaklu zaplanowana jest na jutro, ale przedpremierowo można zobaczyć ten spektakl już dziś. Życzymy wyjątkowych wrażeń i udanego wieczoru w teatrze.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Gronie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Jest piątek, a to oznacza przegląd premier w szczecińskich kinach. Od kilkunastu dni na ekranach króluje filmowa lalka. Przed tygodniem premier było niewiele, ale teraz wszystko wraca do normy. Ten weekend przyniesie sporo nowości i to kilka bardzo oczekiwanych przez filmowy świat. To najważniejszą z premier jest film Digger. Najnowsze przedsięwzięcie Alejandro Gonzaleza Iñárritu, twórcy m.in. Zjawy i Birdmana. W jego nowym filmie główną rolę gra Tom Cruise i wygląda na to, że kreacja ta przyniesie mu wielkie uznanie z Oscarem na czele. Digger budzi emocje, zbiera różne opinie, ale przeważająca ich część podkreśla, że powstało przedsięwzięcie odważne, śmiałe, komentujące szaleństwo współczesnego świata. Podobno powstał jeden z najlepszych filmów tego roku. Podobne opinie zbiera film Primetime z udziałem Roberta Pattinsona. Film kilka tygodni temu miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji i wielu krytyków z uznaniem wypowiada się o tym przedsięwzięciu. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, trzymający w napięciu thriller o cienkiej granicy między ambicją i żądzą sukcesu, a obsesją, która zmienia się w niebezpieczną grę. Chris Hansen, charyzmatyczny reporter, przenika do podziemnego świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji. Z czasem jednak ulega własnej obsesji i w drodze na szczyt popularności zaczyna zatracać swój pierwotny cel. Prawdziwy Chris Hansen nie przepada za filmem Primetime, ale też na szczęście nie jest to film schlebiający prawdziwemu i kontrowersyjnemu bohaterowi. To nie koniec dużych amerykańskich premier w ten weekend. Wiele osób czeka bowiem na film The Social Reckoning w sieci konsekwencji, który jest nieformalną kontynuacją słynnego The Social Network. W obu filmach ważną rolę odgrywa bowiem twórca Facebooka Mark Zuckerberg. Tym razem rolę tę gra Jeremy Strong. Film powstał na podstawie dziennikarskiego śledztwa, które ujawniło wewnętrzne funkcjonowanie Facebooka i wiele szkód spowodowanych przez tę platformę. W obsadzie filmu jest też laureatka Oscara za Anorę, Mikki Madison. Dla mnie szczególnie ważną premierą w ten weekend jest Róża z udziałem Sandry Hüller, niemieckojęzycznej aktorki, którą widzieliśmy m.in. w Anatomii upadku, Strefie interesów, niedawno w Ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego, która zagrała też w projekcie Hail Mary i wspomnianym dziś Digerze. Róża przyniosła jej nagrodę na festiwalu w Berlinie i jest to rola wybitna. Do tej roli przeszła aktorka nie tylko niezwykłą fizyczną metamorfozę, ukrywając kobiecość pod męskim strojem, ale też fenomenalnie połączyła szorstkość z łagodnością i humorem. Róża jest przewrotną opowieścią o cenie wolności i odwadze życia na własnych zasadach. I jest to moim zdaniem jeden z najlepszych tegorocznych filmów. W kinach jest też japoński Renoir. To poruszająca refleksja nad wrażliwością i próbą zrozumienia przez młodą bohaterkę świata dorosłych. Historia jest jednocześnie oparta na osobistych doświadczeniach reżyserki. To film bardzo festiwalowy, który przeszedł bardzo piękną festiwalową drogę. Jak Państwo słyszą, sporo się dzieje na ekranach dużych kin. Zapraszam więc i pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
4: Ile masz lat?
5: Ej, o wiek się nie pyta.
4: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
5: Teraz mnie zaciekawiłaś.
4: To wpadaj do Galaksy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
5: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
4: Dokładnie.
6: Longevity w Galaksy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.
9: Tak gra super.

0: Jest 15. Wiadomości Super FM.
1: 17-latek z zarzutami za wygenerowanie filmu z groźbami. Pokojowy Nobel przyznany. Do 85-letniej prawniczki płyną gratulacje. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zarzuty usłyszał 17-latek, który prawdopodobnie jest autorem gruźb atakiem w liceum w Przasnyszu. Chłopak miał wygenerować film z groźbami i użyć do tego sztucznej inteligencji. Uczeń dostał dozór policji. Policja mówi krótko, nie ma zgody na groźby karalne rozsiewane w internecie czy na żarty, które mogą wywołać panikę. W całym kraju doszło do zatrzymania wielu uczniów w związku z groźbami lub komentarzami w internecie. W Tomaszowie na Lubelszczyźnie zatrzymano 13-latka, który straszył, że przyniesie nóż, a 15-latka z Chełma za to, że rozsiewał niebezpieczne fake newsy. Były też zatrzymania w Lublinie, mówi komendant policji Adam Beczek.
3: Chciałbym przestrzec rodziców, żeby zwracali uwagę, co dzieci piszą w internecie, dzieciaków, żeby zwracali uwagę na to, jakie treści zamieszczają na swoich komunikatorach, ponieważ to może rodzić pewne konsekwencje. No notabene dzisiaj zatrzymaliśmy 2 osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpywały znamiona przestępstwa kierowania gruźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa.
1: Młodzież często nie zdaje sobie konsekwencji z powagi swoich wpisów, dodaje policja. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała południowoafrykańskiej prawniczce i obrończyni praw człowieka Nawafenem Navi Pillay zdobycia pokojowej Nagrody Nobla. Gratulacje złożył jej również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Norweski Komitet Noblowski ogłosił dziś, że 85-letnia Pillay została uhonorowana za działalność na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pillay walczyła z apartheidem w RPA, następnie była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy oraz wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów sadzy. Mariusz Czepelski ze Straży Pożarnej ostrzega.
4: Samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane poszycia dachu czy konstrukcji ogólnie poddasza.
1: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów. Hubert Hurkacz rozegrał mecz życia i po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Polak był lepszy od legendy tenisa w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. Mecz śledził Przemysław Pozowski.
5: 7 lat zajęło Hubertowi Hurkaczowi, żeby w końcu pokonać Nowaka Dżokowicza. 6-4, 6-3 taki był wynik meczu drugiej rundy turnieju w Szanghaju. W tym pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie pod sam koniec pierwszego seta, no a w drugim Hurkacz wciąż grał bardzo pewnie, bardzo dobrze serwował, no i co najważniejsze, wygrał pierwszy z 9 meczów z Nowakiem Dżokowiczem, bo pozostałe 8 to były zwycięstwa Serba. Teraz Hurkacz czeka na rywala w trzeciej rundzie, będzie nim albo Chińczyk Zhu, albo znany Włoch Lorenzo Musetti.
1: A to historyczny mecz nie tylko dla Huberta Hurkacza, ale także dla całego polskiego tenisa, bo na 15 spotkań polskich tenisistów z Dżokowiczem jest to pierwsze zwycięstwo Polaka.
2: Radio Super FM.

0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Jak śpiewała przed chwilą na naszej antenie Electric Light Orchestra, królem jest rock and roll. Jeżeli natomiast chodzi o szczecińskie ulice, no to tutaj królują niestety korki. Kilka minut tracimy po obu stronach na Nabrzeżu Wieleckim. Podobnie sprawy mają się na Moście Długim i Rondzie Portowców. Zresztą jadąc w kierunku Prawobrzeża, no to na Moście Długim ta kolejka się dopiero zaczyna i ciągnie się aż do Estakady Pomorskiej. Na trasie zamkowej w tę stronę też trzeba zahamować, tak samo na Wyszyńskiego. Wielu z motoryzowanych czeka także na przejazd przez Bramę Portową, tutaj również Wyszyńskiego, ale też Aleja Niepodległości i Plac Zwycięstwa przed Krzywoustego są zakorkowane. Zderzak w zderzak jedziemy także przez Bałki na dojeździe do Placu Zgody. Inny plac, czyli Szarych Szeregów, też nie jest teraz przejezdny. Zatrzymujemy się na Wielkopolskiej, Piłsudskiego, czy na Wojska Polskiego i na Piastów. Kilka minut zabierze Wam również wyjazd z ulicy Narutowicza, to właśnie wjeżdżając w Piastów, ślimaczym tempem dojeżdżamy też do Placu Szyrockiego. Tu na myśli mam Aleję Powstańców Wielkopolskich. Na w Pomorzanach postojcie także przed wjazdem w Budziszyńską, podobnie na skrzyżowaniu Kolumba, Dąbrowskiego i Starkiewicza.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Budzisz się?
2: Wstajesz?
1: Poranna kawa ci nie smakuje?
2: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od ciebie chce?
1: Właśnie dla ciebie mamy nowy program w Super FM.
2: Aktywny start z twoim ulubionym radiem Super FM.
1: W każdy poniedziałek pokażemy ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
2: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
1: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7 i złap z nami energię na cały tydzień.
3: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
1: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma SunProbi, producent probiotyku Active and Sport. SunProbi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.
4: Weekend Dance
5: w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
4: Zobacz energetyzujące choreografie.
5: Szczecińskie szkoły tańca.
4: I wiralowe występy Piotrowskich.
5: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
4: I tańczy.
6: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli. Oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
7: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
8: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Za 20 minut na zegarach pojawi się godzina 16, zatem to dobry moment, aby po raz kolejny zerknąć na sytuację drogową w Szczecinie i okolicach. Zaczynamy, no właśnie, od trasy poza granicami miasta. Chodzi o A6 i S3. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę wolniej jedziemy do węzła Rzeźnica, a zatrzymujemy się na wysokości węzła Szczecin-Dąbie albo przed Kliniskami. To już zależnie od kierunku jazdy. Postać trzeba także na wjeździe do Szczecina. Mam tu na myśli skrzyżowanie z Wierzynieckiej z Niedźwiedzią. Ze wszystkich stron stracicie tutaj co najmniej kilka minut. Po prawej stronie Odry wolniej jedziemy również przez Pomorską, Przestrzenną, Emilii Gierczak czy Batalionów Chłopskich w obie strony. Przejeżdżając na Lewobrzeże zatrzymacie się na ulicy Floriana Krygiera. Tutaj korek również w drugą stronę. Do centrum dostaniecie się za to bez problemu, mijając ogromny korek do Estakady Pomorskiej. Wracając jednak na Gumieńce, spore kolejki są teraz na Południowej, podobnie Cukrowa, zakorkowana w obie strony. Przed Rondem Uniwersyteckim postoicie również na Mieszka I. Na Rondzie Gierosa ruch równie spory. Tutaj trochę czasu zabierze wam przede wszystkim Ku Słońcu i Europejska. Beds Are Burning, czyli utwór zespołu Midnight Oil, już za chwilę na antenie Radia Super FM, a pomoc drogowa wraca po godzinie 16. Wtedy najświeższe informacje z dróg przedstawi wam Andrzej Kutys.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Po chmurny deszczowy piątek, 9 dzień października. Andrzej Kutes, witam i zapraszam. Za chwilę godzina 16, za chwilę w Radiu Super FM rozpoczynamy program Ale to był dzień, czyli najciekawsze tematy dnia, a działo się naprawdę sporo. Zostańcie z nami, wcześniej oczywiście wiadomości. Opowiem także o pogodzie, czy będzie lepiej w ten weekend. Zostańcie z nami.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Weekend Dance w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
2: Zobacz energetyzujące choreografie.
1: Szczecińskie szkoły tańca.
2: I wiralowe występy Piotrowskich.
1: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
3: I tańczy.
4: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli. Oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
5: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
6: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
7: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
8: Moje cztery kółka. Nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka. Każdy wtorek i czwartek o 15:30. W Super FM.
9: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
10: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
11: Ile masz lat?
12: Ej, o wiek się nie pyta.
11: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
12: Teraz mnie zaciekawiłaś.
11: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
12: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
11: Dokładnie.
13: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
14: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: I po reklamie.
17: Jest 16. Wiadomości Super FM.
3: Szef MSWiA uspokaja rodziców i uczniów. Nie było żadnego challenge'u. NFZ sprawdza raporty z podsumowaniem czasu pracy lekarzy. Iga Świątek odpadła z turnieju. Hubert Hurkacz przechodzi dalej po wygranej z legendą tenisa.
17: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie ma potwierdzenia, że dwa ataki w szkołach z ostatnich dwóch dni były ze sobą powiązane. Taką informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do aktów agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także do udaremnionego ataku w sierpcu. Dziś w całym kraju skontrolowano 15 tysięcy placówek. W akcję zaangażowanych było 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że nie potwierdziły się zapowiedzi przekazywane od wczoraj w internecie.
18: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
3: Służby podjęły dziś także działania na szeroką skalę po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa, gdzie wskutek obrażeń zginęła woźna placówki. Jak dodał szef MSWiA, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku, wyjaśnia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
19: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
3: Systemy komputerowe NFZ i AOTMIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali i mają alarmować, jeśli wykażą, że lekarz ma wpisany dyżur w dwóch placówkach w tym samym czasie. Delegacja Ukrainy przybyła właśnie do Miami na rozmowy z USA o propozycji pokojowej. Na Florydzie są też przedstawiciele innych krajów europejskich. Negocjacje mają trwać dwa dni. Z przedstawicielami Ukrainy mają spotkać się specjalni wysłannicy Białego Domu Steve Witkoff i Jared Kushner. Tematem rozmów ma być nowa wspólna propozycja, która obejmuje wszystkie aspekty konfliktu i ma na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą, przekazała ukraińska redakcja Głosu Ameryki, powołując się na wysokiego rangu przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. Iga Świątek przegrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-7, 3-6 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Swój sukces świętuje natomiast Hubert Hurkacz, który jako pierwszy Polak w historii wygrał mecz z Nowakiem Dżokowiczem. Polak w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium nie krył zadowolenia.
20: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia dotychczas, więc też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
3: Polak spotkał się z Serbem w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
21: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
17: Super FM. Pogoda.
22: W teorii na termometrach tak 12-13 stopni, ale żeby było to czuć, to tak średnio, bo i wieje też w Szczecinie, no i pada. Według prognoz niestety pogodać w mieście będzie przynajmniej do jutra. Jutro od rana może być więcej słońca. Rano temperatura w okolicu tak mniej więcej odczuwalnych 10 stopni, później nawet do 15, jeżeli będzie trochę słońca. Według optymistycznych prognoz na sobotę raczej bez opadów, ale za to w niedzielę jak najbardziej dużo chmur i niestety znowu będzie padać.
21: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
17: Ale to był dzień.
22: Andrzej Kutys, witam serdecznie. Piątek, 9 dzień października. To już jesteśmy tuż przed weekendem. Słyszeliście przed chwilą prognozę pogody. Będę także monitorował to, co dzieje się na ulicach Szczecina, czyli pomoc drogowa, także oczywiście po godzinie 16. Ja teraz zapraszam do godziny 18 na magazyn poświęcony najważniejszym wydarzeniom dnia. Działo się bardzo dużo i dosłownie za chwilkę przeniesiemy się w pewnym sensie oczywiście do siedziby Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty po gorących doniesieniach, tragicznych doniesieniach dotyczących nastolatków z nożami w szkołach. prostu jakiś dramat. Pilnie zwołany briefing właśnie w zachodniopomorskim kuratorium oświaty. Ten materiał dosłownie już za chwilę. Porozmawiamy także o zmianach na trasie zamkowej, bo w ten weekend przez trasę zamkową może być problem, żeby przejechać. Mamy także najnowsze informacje. Zostańcie z nami, oczywiście muzyki także nie zabraknie.

0: Tak jak mówiłem, pierwszy temat w magazynie Lato był dzień. Dramatyczne doniesienia z Mazowsza, szczególnie nastolatkowie z nożami chodzący po szkołach, atakujący. Jeszcze nie wiemy, czy przypadkowe osoby, te motywy oczywiście są badane. Przynajmniej jedna osoba nie żyje, przynajmniej kilka jest rannych. Zatrzymania kolejnych osób, panika, nerwy, emocje rodziców. No i w odpowiedzi na to wszystko w zachodniopomorskim kuratorium oświaty dzisiaj briefing. Tam był mój redakcyjny kolega Piotr Jarząbek.
1: Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.
2: Jak to dzisiaj wyglądało w zachodniopomorskich szkołach?
1: Myślę, że było spokojnie. Tak profilaktycznie zorganizowaliśmy spotkanie z dyrektorami szkół po to, żeby przypomnieć o pewnych rzeczach. Przypomnieć o procedurach, przypomnieć o zasadach kontaktu z kuratorium, o czym powinni nas informować, co jest najważniejsze. Poprosiłem o to, żeby również dyrektorzy szkół poinformowali rodziców, jakie są zabezpieczenia w szkole.
2: I jakie są teraz zalecenia dla nauczycieli, a też dla rodziców, myślę, bo oni też tutaj na pewno grają ważną funkcję.
1: Tak, przede wszystkim, jeżeli chodzi o nauczycieli, to pracować jak dotychczas, zwrócić szczególną uwagę i ostrożność na to, co mówi młodzież, czym się zajmuje, co komentuje, jakie komunikaty przekazuje. Nie robić nic nagle i tak ad hoc, tylko po prostu realizować i zwrócić szczególną uwagę na elementy bezpieczeństwa zawarte w podstawie programowej, ale nie robić nic na wyrost czy na pokaz.
2: A dla rodziców?
1: Rodzice przede wszystkim powinni zostać poinformowani, jakie w szkole obowiązują procedury, jak szkoła jest zabezpieczona przed nagłymi, nie takimi nieprzewidzianymi zdarzeniami, i to myślę, że będą dyrektorzy robić w najbliższych godzinach i dniach.
3: Marek Jaszczal, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
2: Jak to wyglądało w zachodnim pomorskim? Wiemy, że padało nawet takie określenie krwawy piątek. Finalnie do niego, jak rozumiem, nie doszło.
3: Tak naprawdę to, co istniało w przestrzeni medialnej, nie było zgodne z rzeczywistością. Dzisiaj piątek, normalny dzień dla uczniów i dla nauczycieli. Te zdarzenia, które zaistniały na terenie województwa mazowieckiego, wymusiły dodatkową aktywność policji, natomiast dzisiaj jest bezpiecznie. W każdej szkole wykonujemy tam czynności prewencyjne, oprócz tego na bieżąco realizujemy czynności operacyjne, rozpoznajemy cyberprzestrzeń i na dzień dzisiejszy nie ma żadnego potwierdzonego, zorganizowanego działania typu challenge. To, co się wydarzyło, dotyczyło indywidualnych uczniów i ich sytuacji w danym czasookresie.
2: No właśnie to mnie zaciekawiło też, pan na konferencji prasowej to powiedział, że to nie było zorganizowane w ogóle. To, że tak powiem, ten challenge, o którym była mowa, to jest taki tak naprawdę fake news, możemy tak powiedzieć?
3: Tak, to jest fake news i tak naprawdę dużo takich informacji między rodzicami było udostępnianych. To nakręcało spirale niepewności i strachu. Wszystkie te zdarzenia mają charakter indywidualny i będą przez prokuraturę i policję badane w zakresie

0: diagnozy motywacji przestępczej i efektu tych działań.
1: Tyle z Kuratorium Oświaty dzisiaj. Oczywiście tej sprawie będziemy się na bieżąco przyglądać, także jeżeli coś się pojawi nowego, to będziemy Was informować w Radiu Super FM i także na naszych socialach. Polubcie Radio Super FM również na Facebooku.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów w Waku Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: No i tak jak obiecałem, sprawdzamy, co dzieje się w tym momencie na ulicach naszego miasta. Największy problem to mają osoby, które chcą wyjechać w tym momencie ze Szczecina w kierunku Prawobrzeża, tutaj już na trasie zamkowej. Zresztą no, wiecie doskonale, ci, którzy regularnie przemierzają tę trasę, że na Estakadzie Pomorskiej są roboty drogowe, no i w tym momencie przyniosły się właśnie zamknięty mamy pas w kierunku wyjazdów ze Szczecina. To od razu widać niestety na satelitarnych mapach i to zarówno od trasy zamkowej, jak i też od Mostu Długiego. No ten korek się jak gdyby zbiega w pewnym momencie przed basenem górniczym i tam no niestety trzeba dosyć długo postać. Kłopoty także na S3 już dalej, jakbyście wyjeżdżali w kierunku morza, szybko za węzłem Kijewo zaczyna się robić spora kolejka niestety. Podobnie od Klinisk, jakbyście jechali w kierunku Szczecina S3, to tutaj również jest niestety kłopot, żeby wjechać, a nie mam też dobrej informacji, jeżeli chodzi o wjazd od drugiej strony, czyli od Floriana Krygiera do Ronda Hakena. Bardzo dużo samochodów jest w obie strony zresztą, także tutaj niestety cały czas dużo aut, tu jest spory ruch. Poza tym no tradycyjnie o tej porze Gumieńce, czyli Rondo Gierosa, Niebuszewo, czyli Rondo Giedroycia. Nie ma za to większego kłopotu, jeżeli chodzi o Pilchowo, Bogumińska do pokoju. Tradycyjnie o tym mówię i tradycyjnie niestety tutaj też jest korek. Także sporo samochodów na Wszystkich Świętych do skrzyżowania z Chopina, także tam jeszcze trzeba cały czas uważać. Popołudniowy szczyt komunikacyjny w piątek no rządzi się wiadomo swoimi prawami.
0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów w Waku Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.

0: to był dzień.
1: A jak się jeździ po Szczecinie, o tym będę mówił po raz kolejny jeszcze przed godziną 17. Teraz na zegarach niespełna pół godziny, właśnie do godziny 17. Jeszcze będziemy rozmawiali o zmianach na trasie zamkowej przed 17. o 17. wiadomości. Zostańcie z nami.
0: Ale to był dzień.
2: Reklama.
3: Weekend Dance
2: w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
3: Zobacz energetyzujące choreografie.
2: Szczecińskie szkoły tańca.
3: I wiralowe występy Piotrowskich.
2: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
3: I tańczy.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki, czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
8: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
9: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
10: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
14: I po reklamie.
0: Ale

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Cały czas kłopoty na wyjeździe ze Szczecina i to zaczynając już od S3. Wspominałem o tym nieco ponad 20 minut temu w poprzedniej pomocy drogowej, że na S3 na wyjeździe, no tak w okolicy przed węzłem Rzęśnica, można powiedzieć, jadąc w kierunku Świnoujścia, są kłopoty i z drugiej strony też trochę tklinisk, chociaż tam mniejsza kolejka samochodów, ale tutaj warto na to zwrócić uwagę. Jak już wjeżdżacie tym węzłem Kijewo, no to skrzyżowanie Kurzej i Niedźwiedziej, tam tradycyjnie przed światłami spora kolejka jest u samochodów ustawiona. Sprawdźmy też, co się dzieje na Floriana Krygiera, tak od drugiej strony, że tak powiem, jakbyście jechali od węzła Podjuchy. No i tutaj do Ronda Uniwersyteckiego, jak było, dosyć dużo samochodów, no nawet bardzo dużo samochodów w kierunku wyjazdu ze Szczecina się ustawiło w tym momencie przed rondem, więc miejcie to na uwadze. Od Ronda Uniwersyteckiego do Ronda Hakena spora kolejka samochodów w tym momencie, w drugą stronę zresztą także. Poza tym w Śródmieściu powoli robi się lepiej, ale oczywiście jeszcze na rondzie Gierosa też w Mierzynie sporo samochodów na skrzyżowaniu z Długą i Topolową. No i jeszcze, wyjazd ze Szczecina zapomniałem wspomnieć, ale to już niestety formalność w tym momencie przed basenem górniczym na wyjeździe z naszego miasta do wody na Estakadzie Pomorskiej i niezmiennie tutaj ustawia się kolejka, czy byście jechali Mostem Długim, czy wyjazd od Trasy Zamkowej. Pamiętajcie, mówić o tym jeszcze właściwie będziemy za chwilkę więcej na temat tego, co się wydarzy na Trasie Zamkowej w ten weekend, także słuchajcie Radia Super FM, słuchajcie magazynu, ale to był dzień, za chwilę więcej właśnie o tych robotach, jakie są tam już w ten weekend przewidziane.

0: Wiemy już, jak się jeździ po mieście, jak popołudniowy szczyt komunikacyjny w ten piątek 9 października. Natomiast tutaj przejdziemy do informacji, które mamy dla Was od jutra. To są bardzo ważne kwestie związane z wyjazdem ze Szczecina w kierunku Prawobrzeża. Trasa zamkowa zamknięta kompletnie. O szczegółach mówi Piotr Zieliński ze spółki miejskiej, spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
1: Wykonywana będzie warstwa ścieralna na jezdni wyjazdowej z miasta. Oznacza to czasowe zamknięcie przejazdu górą obiektu oraz łącznicy prowadzącej od ulicy Duczyńskiego. Pierwsze utrudnienia mają pojawić się już w najbliższy piątek, czyli 9 października wieczorem. Po godzinie 22 zamknięta zostanie jezdnia wyjazdowa z miasta na górze trasy zamkowej oraz wspomniana łącznica prowadząca od ulicy Duczyńskiego. 10 i 11 października, czyli przez sobotę, niedzielę, nie będzie możliwy przejazd górą trasy zamkowej w kierunku wyjazdowym z miasta. 12 października planowane jest przywrócenie ruchu na górze trasy zamkowej, nadal jednak zamknięta pozostanie łącznica wyjazdowa od ulicy Duczyńskiego. 13 października planowane jest przywrócenie ruchu na wspomnianej łącznicy wyjazdowej. Co istotne, prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej są uzależnione od pogody, dlatego wykonawca zastrzega możliwość rozłożenia tych robót w czasie. Jeśli warunki pogodowe nie pozwolą na wykonanie całości prac w pierwszym terminie, wykonawca może kontynuować układanie warstwy ścieralnej w kolejny weekend, czyli 17-18 października, co również wiązać się będzie z ograniczeniami w ruchu. Co ważne, po przywróceniu ruchu kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Na wyjezdni wyjazdowej trasy zamkowej nie będzie jeszcze oznakowania poziomego. Ze względów po prostu technologicznych jego wykonanie będzie możliwe najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu prac związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej.
0: Tak więc pamiętajcie, jutro, pojutrze, przynajmniej jutro, pojutrze, bo jak słyszeliście tych różnych zmiennych, na przykład zależących od pogody, to słyszeliście Piotra Zielińskiego ze Miejskiej Spółki Szczecińskiej Inwestycje Miejskie, tych zmiennych jest więcej, także jeżeli coś się będzie działo, o tym będziemy Wam mówić na bieżąco. Jutro, przynajmniej w niedzielę, tylko przez Most Długi, warto to sobie zapamiętać, a za kilka minut będzie godzina 17, za chwilę także nasze wiadomości.

0: A już dosłownie za chwilę wiadomości w Radiu Super FM. Zbliża się godzina 17, później powiem także, jak pogoda na ten weekend w naszym mieście i będzie kolejna godzina magazynu Ale to był dzień.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Weekend Dance
9: w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
10: Zobacz energetyzujące choreografie.
9: Szczecińskie szkoły tańca.
10: I wiralowe występy Piotrowskich.
9: Galeria Kaskada, tu wszystko gra.
10: I tańczy.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 17. Wiadomości Super FM.
18: 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi młody zabójca z Podwyżkowa. Zamknięte szkoły i zmiany procedur służby podsumowują trudny dzień. Dwie niespodzianki na kortach w Chinach. Iga Świątek odpadła. Hubert Hurkacz wygrał i to z kim?
16: Super FM. Wiadomości.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. A służby nie mają żadnych dowodów na to, że te dwa ataki były ze sobą powiązane, co przekazał dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. A mimo to w całej Polsce zamknięto dziś 59 szkół, poinformowała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka zapowiedziała jednocześnie więcej treningów w szkołach dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. Zamknięte szkoły dotyczyły głównie Mazowsza. Tu zajęcia odwołano w blisko 50 placówkach. To konsekwencje ostatnich 2 ataków nastoletnich nożowników oraz groźb, jakie pojawiły się w internecie. Z dyrektorami wszystkich mazowieckich szkół spotkała się dziś zdalnie kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska i przekazała nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa.
19: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej, sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
18: Każda szkoła ma powtórzyć wszystkie procedury na wypadek ewentualnego wtargnięcia napastnika, a numery telefonów alarmowych powinny być umieszczone w każdej z sal. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Teraz przepisami zajmie się Senat, a jak wynika z badań, Polacy niezależnie od preferencji konferencji politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space przeprowadzającej sondaż.
8: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
18: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, z wyjątkiem m.in. restauracji, barów i lotnisk. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej o losie przepisów zdecyduje jeszcze prezydent. Hubert Hurkacz wygrał niespodziewanie. O zaskakującej przegranej mówić może z kolei Iga Świątek. W Azji polscy tenisiści rozegrali dwa bardzo zacięte mecze i obydwa skończyły się niespodziankami, o czym Przemysław Pozowski.
20: Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. To stało się w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju, a czekał na to, co swoje. Zresztą posłuchajmy, co powiedział w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium.
21: Pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
20: Tyle Hubert Hurkacz, no a w środę Hubiego nie poszła niestety Iga Świątek, która odpadła w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6.
18: Wracając do zwycięstwa Huberta Hurkacza, został on pierwszym polskim tenisistą, który pokonał w meczu Serba Nowaka Dżokowicza.
16: Super FM. Pogoda.
0: Co wiecie doskonale, dzisiaj parasole czy też bluzy z kapturem jak najbardziej się przydały. No i też kurtki cieplejsze, bo tak mimo w teorii 14-15 stopni, jakie teraz pokazują termometry, tak jak patrzę na z naszego studia z widokiem na Szczecin, na plac Rodła, no to jak zawiało, to przyjemnie nie było. I jutro według prognoz słońca od rana ma być więcej, później zacznie się trochę chmurzyć. Według optymistycznych prognoz na teraz padać raczej jutro nie powinno. Za to już w niedzielę jak najbardziej te opady są przewidywane i to przez cały dzień oczywiście chmur też będzie więcej. Temperatury w nocy tak odczuwalna i też nad ranem jutro około 10 stopni, maksymalnie w sobotę do 15 kresek mniej więcej, no a w niedzielę już znowu chłodniej, czyli może około 10-11.
16: Ale to był dzień.
0: Temperatura cały czas bardzo gorąca w studiu Radia Super FM. Andrzej Kutys, witam i zapraszam na kolejną godzinę magazynu Ale to był dzień. Przypominam także, że po godzinie 18 nasza rozmowa Radia Super FM w imieniu redakcyjnego kolegi Michała Kaczmarka. Także zapraszam. Polubcie Radio Super FM na Facebooku. Tam chociażby macie z dzisiaj krótką relację z zachodniopomorskiego kuratorium. Filmik właśnie tam nakręcony podczas briefingu dotyczącego dramatycznej sytuacji w niektórych szkołach. Na szczęście nie w naszym regionie. U nas nic się nie dzieje. Natomiast w tej godzinie magazynu Ale to był dzień między innymi wrócimy po raz kolejny do kwestii pasa rowerowego na ulicy Mickiewicza. Był u nas radny osiedlowy z Pogodna właśnie w popołudniowej rozmowie Radia Super FM. Do tego wątku wrócimy już za chwilę.
16: Ale

0: magazynie Ale to był dzień. Tak sobie spróbuję policzyć. Raz, dwa, trzy, przynajmniej czwarty raz wracamy w ostatnim czasie do tematu, gorącego tematu wyodrębnienia pasa rowerowego na ulicy Mickiewicza w Szczecinie. No i jedna z głównych arterii pogodno-przelotowych według projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wiosną odbędzie się tak zwane prototypowanie, czyli wyłączenie jednego pasa. Będzie jeden pas dla samochodów, a drugi pas będzie dla rowerów. Bus wzbudzi to ogromne emocje wśród mieszkańców w dzielnicy. Już są zbierane podpisy, do tego wątku zaraz wrócimy. Natomiast w naszym studiu był ostatnio miejski radny Koalicji Obywatelskiej, radny Zielonych Przemysław Słowik. Gorący zwolennik tego pomysłu mówił właśnie o tym prototypowaniu.
1: W całej dyskusji, która się toczy od wielu miesięcy, miasto poszło drogą rozsądku i mówimy o zrealizowaniu na dzisiaj prototypowania, czyli tak naprawdę tymczasowego rozwiązania, które sprawdzi i da nam dane na temat tego, czy wpłynie to na ruch, bo dzisiaj to jest tylko panika jednej strony, która za wszelką cenę chce ten projekt ubić, a nie mając tak naprawdę podstaw takich czysto merytorycznych, bo jak patrzymy na dane dzisiaj, to wszystkie pokazują nam, że tam nie będzie miało to większego wpływu dla przepływu samochodów.
0: Może w tym temacie gościliśmy także radnego osiedlowego, czyli zdecydowanego przeciwnika. I tak jak słyszeliście przed chwilą radnego Słowika z Koalicji Obywatelskiej, który mówił, no ale przecież nie ma żadnych danych, które by potwierdzały, że tam się zakorkuje, no to Michał Adamczyk z Rady Osiedla Pogodno mówi, ale takich danych nikt przecież nie zebrał.
2: Panie redaktorze, a mamy jakiekolwiek dane wcześniejsze z Urzędu Miasta, które wskazują, jakie jest natężenie ruchu, jaki mamy ruch uliczny, ruch rowerowy, co potrzebujemy, czy zostały przeprowadzone jakiekolwiek sprawdzenia, tak, tej ulicy pod tym wszystkim, czy zostało to przeprowadzone w całym roku kalendarzowym, żebyśmy też mieli pogląd na to, jak sytuacja wygląda, czy to zarówno w lato, czy w zimę. No nie, więc prototypowanie na punkcie czego?
0: To był Michał Adamczyk, czyli inicjator zbiórki podpisów pod petycją o to, żeby nie zmieniać organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza. Do tego tematu pewnie jeszcze będziemy wracali, bo to wspomniane prototypowanie odbędzie się wiosną, także no cóż, zobaczymy, co się będzie w tej sprawie działo, będziemy na bieżąco śledzili tę sytuację, a takie tematy już w tym wydaniu magazynu Ale to był dzień, to już wystarczy. Będziemy także rozmawiali sporo o zdrowiu do godziny 17:00.

0: To był dzień.
1: Tak się składa, że w ten piątek, 9 października, sporo tematów związanych ze zdrowiem w naszym mieście. Zacznijmy od naszej porannej rozmowy Radia Super FM po godzinie 8. Gościem Michała Kaczmarka była Magdalena Salamaga, czyli specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. To o różowym październiku. I co ciekawe, dr Salamaga zwracała uwagę na to, że kiedy się mówi, kiedy są takie akcje promocyjne, kiedy się głośno mówi o tym, żeby kobiety się badały, no to są też tego efekty.
2: Że w takim październiku zgłaszalność na badanie mammograficzne rok do roku jest 100% większa niż w innych miesiącach. Także jak sobie myślę, że jak może byśmy robili to też w innych miesiącach, to jednak jakiś procent, nawet jest sobie myślę, 2-3 pacjentki się zachęcą do tego badania i to już jest jakaś wartość.
3: Świadectwa pacjentek, na przykład podczas kampanii, gdzie pacjentki mówią o swoich doświadczeniach, o swojej walce, o tym, jak diagnostyka pomogła im uratować życie, to są cenne świadectwa. One przekonują pacjentki do badań, do leczenia.
2: Te panie, one się gromadzą, mają swoje wspólnoty. Także to jest fajne, że razem dźwigają swój problem. Teraz to leczenie jest mało agresywne. To teraz, jak się to dobrze wykryje, to jest sukces. Nie? Jak pacjentka przychodzi i my wykrywamy taką małą zmianę i musimy tą informację przekazać, to dla nas też jest fajne, że pani przyszła, że dała sobie szansę, wykryliśmy wcześniej, to się dobrze leczy, za pół roku pani zapomni o chorobie.
1: W ramach różowego października przypomnijmy najbliższy weekend, jutro charytatywny bieg piersi na start. W akcję włączyli się też piłkarze Pogoni Szczecin, którzy w niedzielnym meczu z Koroną Kielce zagrają w specjalnych różowych trykotach, takie jakie na wyjazdach mają ich koleżanki, czyli piłkarki Pogoni Szczecin. Oni właśnie w ten sposób będą wyrażali jak gdyby wsparcie i solidaryzowali się z tą akcją różowego października. A to nie koniec tematów związanych ze zdrowiem, bo też odbywa się w naszym mieście forum psychoonkologiczne, także pod patronatem Radia Super FM. Do tego tematu wrócimy za chwilę.

0: To był dzień.
1: No niespełna pół godziny 18 wybije na zegarach. Po 18 już teraz zapraszam rozmowa Radia Super FM, Michał Kaczmarek i jego kolejny gość. Wszystkie te rozmowy znajdziecie w zakładce podcasty na stronie super.fm. Możecie sobie słuchać tych porannych rozmów, bardzo różnych, jak słyszeliście dzisiaj rano o zdrowiu, o różowym październiku, ale też i politycy, radni, to wszystko u nas jest na stronie, a dzisiaj kto będzie gościem, to usłyszycie po godzinie 18. Do godziny 18 jeszcze na przykład o sporcie porozmawiamy, czy też o forum psychoonkologicznym w Szczecinie.
0: Ale to był dzień. Reklama. Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
2: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Czas na serwis kulturalny. Barbara Gądek. Sprawdzamy, jakie poetyckie i muzyczne wydarzenia opanują dziś Szczecin. Kulmowa Festiwal 2026. Słowo w przestrzeni miasta. To dzień w Willi Lenca, który upłynie pod znakiem twórczości Joanny Kulmowej. Nietoperz, czyli dwoistość. Joanna Banasik i Krzysztof Najbor zaprezentują rzadko pokazywane fraszki, mini-dramaty oraz fragmenty autobiografii poetki. To pełna dowcipu, nostalgicznej muzyki i czarnego humoru opowieść o niezwykłej postaci polskiej literatury. Muzyczne wzruszenia czekają na Was także w nowej dekadencji. W dniu 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej duet retro gitary zaprasza na kameralny koncert Osiecka z Krajewskim. Piotr Hegel i Krzysztof Zaborniak wykonają klasyki polskiej piosenki, takie jak Niech żyje bal czy Uciekaj moje serce, a także mniej znane poetyckie perełki w subtelnych gitarowych aranżacjach. To idealna okazja, by spędzić wieczór przy ponadczasowych tekstach i wyjątkowych melodiach. Na retrorytmy zaprasza Piwnica Kany. To plany na wieczór. Jesienna handra, nie ma wstępu na parkiet. Piwnica Kany zaprasza na pierwszą po wakacyjnej przerwie po tańcówkę z cyklu Październikowy Swing. W programie najgorętsze jazzowe i swingowe rytmy lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Wystarczy założyć wygodne buty i dać się ponieść muzyce. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie darmowy.
5: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: I kolejny zapowiadany temat związany ze zdrowiem w Radiu Super FM, magazyn Ale to był dzień, psychoonkologia. Ten temat dzisiaj w Teatrze Polskim, specjalna konferencja, pierwsza edycja tej konferencji pod patronatem Radia Super FM. Był tam z naszym mikrofonem Piotr Jarząbek.
1: A moim gościem w Radiu Super FM jest pani Katarzyna Wojtyniak, psychoonkolog i organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej. Dobrze powiedziałem?
2: Dokładnie tak.
1: Co to za wydarzenie?
2: Spotkaliśmy się tutaj w bardzo dużej różnorodności. Specjaliści medyczni, niemedyczni, osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej, osoby wspierające swoich chorujących bliskich, także osoby, które nie są specjalistami, nie są specjalistami medycznymi, bo każdy jest specjalistą swego rodzaju w byciu człowiekiem, nie chorują, a przyszły dowiedzieć się więcej bądź dopiero czegoś o tej świadomej profilaktyce onkologicznej. Pierwszej edycji, bo jest to pierwsza edycja wydarzenia, poruszamy bardzo tematy komunikacji z pacjentem onkologicznym, godności, tej współpracy interdyscyplinarnej, współpracy całego zespołu medycznego, ponieważ no, bardzo się cieszę, że podczas tego forum w panelach dyskusyjnych pokazujemy, nie tylko mówimy o tej współpracy, ale ją pokazujemy, ponieważ zasiadamy w tak dużej różnorodności, że właśnie jest i w panelu bierze udział lekarz, specjalista onkolog, fizjoterapeuta, terapeuta, dietetyk, psycholog, a także w każdym panelu bierze udział osoba z doświadczeniem choroby nowotworowej i tutaj te historie są najbardziej cenne.
1: Nad czym debatują ci paneliści w panelach dyskusyjnych? Bo mówiła pani, że to osoby z naprawdę różnych dziedzin.
2: Tak, no aktualnie właśnie kończy się panel dotyczący seksualności w chorobie nowotworowej. Temat bardzo ważny, a cały czas jednak temat tabu. Poprzedni panel dotyczył właśnie komunikacji z pacjentem onkologicznym, także z rodziną, z bliskimi tego pacjenta, ponieważ pamiętajmy, ja tutaj powiem ze swojego doświadczenia jako psychoonkolog, pracuję z osobą z doświadczeniem choroby nowotworowej, ale także z jego bliskim otoczeniem, ponieważ tutaj to otoczenie też potrzebuje tego wsparcia i bardzo też dużo podczas tego forum o tym mówimy. Kolejny panel będzie dotyczył właśnie wspierania bliskich. Będzie też panel dotyczący praw i godności pacjenta onkologicznego.
1: Czy planowane są następne edycje?
2: Oczywiście. Już planujemy w listopadzie kolejną edycję. Mam nadzieję, że to się uda, że to wyjdzie, że to zrobimy. Wolę to stwierdzenie, nie uda się, a to zrobimy. Także na pewno planujemy kolejne edycje. Myślimy o dwudniowej połączonej z warsztatami, więc no cieszymy się z tak dużej, bardzo dużej frekwencji, to nas bardzo cieszy, odbiór jest bardzo pozytywny, przyjechali specjaliści, nie tylko specjaliści uczestniczą w tym forum nie tylko ze Szczecina, ale też z innych miast, no i też sami uczestnicy forum przyjechali z innych miast Polski, więc bardzo nas to cieszy.
1: No to już czekamy na następną edycję. Pani Katarzyna Wojtyniak była moim gościem w Radiu Super FM. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: To była relacja, którą przygotował Piotr Jarząbek.

0: Piotr Jarząbek drugi raz w studiu Radia Super FM, ale to już taka tradycja się utarła, że pod koniec magazynu, ale to był dzień jeszcze przed naszą rozmową popołudniową, dyskutujemy na temat tego, co się będzie działo w sporcie. No i wiadomo, że przed weekendem, w piątek, to mamy o czym mówić. Wszystkie rozgrywki już się niniejszym rozpoczęły. Od czego, Piotrek, zaczniemy?
1: No możemy pójść chyba chronologicznie, tak jak idzie kalendarz, na przykład od Wilków, które
0: tak, czyli King Wilki Morskie Szczecin, PGE
1: Basket Liga.
0: Basket
1: tak
0: Liga, by już zmiana sponsora tytularnego w Enea Arenie.
1: To również też inny
0: zmiana
1: sponsora
0: tytularnego. Godzina 17.30 jutro, czyli w sobotę, starcie ze Śląskiem Wrocław. Śląsk Wrocław w poprzednim sezonie również chyba niespełnione nadzieje. Przypomnijmy, że Wilki Morskie wygrały sezon zasadniczy, a Śląsk deptał po piętach, z tego
1: tak,
0: co pamiętam.
1: Tak, Śląsk zakończył ten sezon zasadniczy na trzecim miejscu i mierzył się finalnie z miejscem szóstym w tej tabeli, tak, w pierwszej rundzie playoffów, dokładnie. Wilki trafiły na Zastal, Zielona Góra, który w sezonie zasadniczym był ósmy, no i wiadomo, szczecińska drużyna przegrała, no i podobny los spotkał właśnie wrocławian, którzy z Arką Gdynia się zmierzyli, no i tutaj również porażka w pierwszej rundzie.
0: Mamy o tyle inną sytuację, że obie drużyny po poprzednim sezonie głodne jednak sukcesu, to po pierwsze,
1: tak.
0: Po drugie, jeżeli chodzi o pierwszą kolejkę ligową, to nasi wygrali w Toruniu, Śląsk przegrał, a w pucharach obie drużyny wygrały, chociaż zdaje się, że Śląsk tam wyżej niż w
1: Tak, Śląsk w dosyć pewnym stylu, ale tu ciekawostka, no bo w pierwszej rundzie Śląsk się mierzył też z Arką Gdynia, tak jak w tej rundzie playoffów i też przegrał. Nie mają szczęścia wrocławianie.
0: Przypadek? Nie sądzę. Dobrze, to posłuchajmy kapitana szczecińskiej drużyny, Tomasz Gielo.
2: Przegrali mecz ligowy z Arką dość wysoko, potem wygrali w dość efektowny sposób z Trento w Eurocupie, więc na pewno jest to drużyna utalentowana indywidualnie. No i teraz kwestia jest taka, czy my postawimy im twarde warunki. Wydaje mi się, że Arka to pokazała w lidze. Grali jako kolektyw, dzielili się piłką, a jednocześnie w obronie postawili bardzo twarde warunki i Śląsk widać było, że miał z tym problemy. Mamy wszystko to w naszych rękach i w naszym potencjale, co rzeczywiście też mamy, więc musimy to wykorzystać i tak wyjść na to spotkanie w sobotę.
0: Tyle o koszykówce, lecimy dalej, bo tematów bardzo dużo, czasu coraz mniej, więc teraz chronologicznie mówiłeś, no to mamy niedzielę, godzina 15, hala SDS 2.0 w tej sali nowej, wyremontowanej gra Sandra z Papogoń Szczecin po przegranej ligowej.
1: Podopieczni Rafała Białego przegrali w Ciechanowie, tak dosyć zaskakująco, bo to
0: dwoma
1: było
0: bramkami raptem,
1: no i
0: z tego
1: było,
0: co pamiętam.
1: Tak, i to było pierwsze zwycięstwo Jurandu w ogóle w tym sezonie ligowym, więc to akurat możemy chyba rozpatrywać w kategorii niespodzianki. Teraz do Szczecina przyjeżdża zespół, który podobnie jak Pogoń też ma aspiracje na bezpośredni awans do Superligi, no bo on w zeszłym sezonie w tej Superlidze jeszcze grał, czyli Zagłębie Lubin będzie grał w Szczecinie.
0: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tej lidze nie ma słabych drużyn.
1: To prawda.
0: To dokładnie tak samo jak w piłkarskiej Ekstraklasie. Bardzo jesteśmy ciekawi. Piąta Pogoń Szczecin, szósta Korona Kielce, starcie przy ulicy Twardowskiego na stadionie imienia Floriana Krygiera. To jest... Będziemy biegli z jednego meczu na drugi, czyli z 17.30 w niedzielę.
1: Tak jest, dokładnie tak. No i mówisz o tym, że to sąsiedzi w tabeli, a tu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden pojedynek, można powiedzieć, bo to jest starcie dwóch najlepszych strzelców w obecnej tabeli, czyli Jordi Sanchez w Pogoni Szczecin, obecnie najlepszy strzelec, i Mariusz Stępiński w Koronie Kielce, depcze mu po piętach.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest jeszcze w poniedziałek mecz Lotto Chemika Police, siatkarek, ale do tego wrócimy już w poniedziałek.

0: Za chwilę w Radiu Super FM wiadomości i tuż po tych wiadomościach zapraszam na popołudniową rozmowę Radia Super FM, którą przeprowadzi Michał Kaczmarek.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wannę i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
9: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
1: I po reklamie.
10: Jest 18. Wiadomości Super FM.
11: Nastolatkowie grożą atakami, są kolejne zatrzymania. W Miami rozmowy USA-Ukraina, a Rosjanie nasilają ataki. ONZ ostrzega, wysoka technologia będzie mogła niedługo czytać ludziom w myślach.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne groźby i fałszywe alarmy w szkołach, kończące się akcją policji. Tylko dziś na Lubelszczyźnie mundurowi zatrzymali kilku uczniów. 13-latek z Tomaszowa Lubelskiego zapowiadał przyjście do szkoły z nożem. 15-latek z Chełma jest podejrzany o rozpowszechnianie fake newsów, mogących powodować panikę. Niektóre wpisy to głupie żarty. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich wpisów, mówi komendant Adam Beczek.
12: Te dwa incydenty, gdzie zostały zatrzymane osoby, to z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie zachowania, nie zapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego jakiegoś zainteresowania ze strony innych osób.
11: W Lublinie zatrzymany został 18-latek, który nawoływał do ataków maczetami. Policja weszła do jego domu, zabezpieczyła telefon i laptop. Na 2 miesiące do aresztu trafił 17-letni uczeń z Sierpca. Rozpowiadał, że zrobi coś złego w szkole. Policjanci znaleźli przy nim 2 noże, a w jego telefonie historię wyszukiwań dotyczącą planowanego ataku. W Miami wylądowali wysłannicy Ukrainy na rozmowy z delegacją Donalda Trumpa. Dziś i jutro mają rozmawiać o zakończeniu wojny rozpętanej przez Rosję. Tomasz Orchowski.
13: Ukraiński zespół negocjacyjny spotka się w USA z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotkanie ma potrwać 2 dni. Liczymy na to, że do naszej i amerykańskiej grupy dołączy zespół europejski. Media za oceanem donoszą, że w rozmowach wezmą też udział przedstawiciele Unii, NATO, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Nie będzie tam Polski. Reuters donosił wcześniej, że Amerykanie, między innymi Kushner, rozmawiali z Rosjanami o zaangażowaniu inwestora z USA w gazociąg Nord Stream. Zełenski stwierdził, że Waszyngton chce utrzymać z Rosją więzi gospodarcze, równocześnie starając się pełnić rolę mediatora, oskarżył Amerykanów o brak działania.
11: W ciągu 2 dni w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło ponad 70 cywili, ponad 200 osób zostało rannych. Prawo i Sprawiedliwość chce zakazać sprzedaży tzw. małpek, czyli mocnego alkoholu w butelkach mniejszych niż 0,5 litra. Projekt ma objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. To kolejny pomysł w kierunku ograniczenia spożycia alkoholu. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju tzw. nocną prohibicję, a także zakaz reklamy alkoholu i wyższą cenę koncesji na sprzedaż. ONZ ostrzega, rozwijane technologie mogą w przyszłości umożliwić odczytywanie ludzkich myśli. Według oficjalnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, takie czytanie w myślach mogłoby być wykorzystywane przez rządy państw do inwigilacji i naruszania praw człowieka. Sekretarz ONZ Antonio Guterres apeluje o pilne wprowadzenie przepisów chroniących dane pochodzące z aktywności mózgu. I jeszcze zaproszenie do Kielc. W niedzielę zacznie się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Przez 10 dni widzowie zobaczą 12 spektakli z Polski, Grecji, Hiszpanii i Litwy. Oprócz przedstawień zaplanowano także warsztaty, debaty i spotkania z twórcami.
7: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
14: Piątkowa popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM. Coach Małgorzata Trawczak jest razem z nami.
15: Jestem,
14: dzień
15: tak jak
14: dobry.
15: Obiecałam, jestem za tydzień.
14: 9 dzień października. Ja przed naszą rozmową sprawdziłem sobie tak zwany kalendarz świąt nietypowych, bo przyznam szczerze, że lubię się czasami w naszych rozmowach tym kalendarzem zainspirować, dlatego że my mamy takie tematy mniej standardowe, niekoniecznie one muszą odpowiadać tym, co się tam dzieje w newsowo na świecie.
15: Aha,
14: i tak dalej.
15: Buduje pan napięcie.
14: Więc to piątkowe popołudnie to musi być takie popołudnie, gdzie czasami sobie po prostu porozmawiamy trochę bardziej na luzie. Okay. I nie wiem, czy pani wie, ale 9 października mamy w kalendarzu świąt nietypowych, żebym nic nie pomylił, to sobie nawet zerknę w swój telefon. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Jedzenia Jajek, ale to nie o tym będziemy rozmawiali. Mm-hmm. Światowy Dzień Poczty, mm-hmm, i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów.
15: O! Nawet nie wiedziałam, że takie
14: tak,
15: święto.
14: Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. I zastanawiam się, kiedy pani ostatni raz dostała list,
15: ojej,
14: od innej instytucji niż bank, telekomunikacja, energetyka cieplna jakaś tam, albo powiedzmy na zasadzie rachunku. O tak.
15: Szpera w mojej pamięci i mam z tym problem. Naprawdę, mam z tym problem, nie pamiętam.
14: Jak bardzo zmieniła się nasza komunikacja przez te lata, że ta sztuka pisania listów, sztuka epistografii, mm-hmm, przestała być taką sztuką powszechną, a jesteśmy na tyle już multimedialni, na tyle messengerowi, na tyle dynamiczni, że coś, co jest napisane, nie jest już pisane ręcznie i nie trafia do nas w bezpośredni sposób.
15: I tutaj taka, teraz mi się taka tęsknota włączyła, taki żal, że, bo faktycznie ja pamiętam, ja w szkole myśmy się uczyli pisać listy, jak się właśnie ten wstęp, jak to rozwijać i tak dalej. I to było takie cudowne, bo to było takie zaangażowanie się w tą relację z tym drugim człowiekiem. Także nie tylko tak jak dzisiaj SMS-em, nawet emotikonkę wysyłamy i sprawa załatwiona. Więc myślę, że tak, że ta współczesność przyspieszyła naszą komunikację i ją tak troszeczkę, ja zaryzykuję to słowo na antenie, ale ją tak troszeczkę, a może nawet bardzo odczłowieczyła, ponieważ messengerem, czy po prostu SMS-em, jakkolwiek wysyłamy sobie i kropki, przecinki to już coraz bardziej należą do jakiejś rzadkości. To jest fenomen, jak już ktoś kropki, przecinki stawia. Pisanie z dużą, tą wielką literą, to też już zaczyna być archaizmem. Więc jak gdyby tak odczłowieczamy te nasze relacje, tak pozbawiamy się takiego szacunku, ale w kontekście takiego widzę cię, jesteś dla mnie ważny, tak? Tylko po prostu traktujemy się troszeczkę przedmiotowo na zasadzie przekazania informacji, uściślenia czegoś i do widzenia, nie? Więc no właśnie myślę, że to nam odebrała, ta szybka komunikacja odebrała nam takie podejście do człowieka, że ja jako człowiek piszę, rozmawiam w sumie za pomocą słowa pisanego, rozmawiam z drugim człowiekiem i takie oczekiwanie na ten list, bo trzeba było go pójść, wysłać, potem oczekiwanie na tą odpowiedź, też sprzyjało temu, że się myślało o tej osobie, czy ta osoba dostała ten list, czy odpisuje, czy coś. Więc myślę, że to było takie budowanie, scalanie takich relacji na takim troszeczkę innym poziomie.
14: To jest znak czasów i kiedy pomyślałem sobie wczoraj, że zapytam o to panią, pomyślałem sobie, czy mamy gdzieś jeszcze analogię w głowie. I mam, bo na przykład kiedyś, kiedy robiliśmy zdjęcia i na kliszy było 36 klatek, to wiedzieliśmy, że nie zrobimy ani jednego więcej niż 36, więc bardziej szanowaliśmy to, że tak, możemy zrobić tylko 36. Tak samo jest z listami. No listów się nie wysyłało w takiej ryzie papieru, to on był krótki, zwięzły, on miał oddawać treść. I z jednej strony to było bardziej wartościowe, ale z drugiej strony było tego mało. Było to bardziej ograniczone. To nie dawało nam tej szerokiej palety możliwości, jaką mamy.
15: Ja myślę, że wtedy było właśnie tak zdecydowanie mniej, no bo pisanie tego listu i nawet jeżeli był taki krótki, zajmowało czas, potem cała wycieczka na pocztę z powrotem.
14: Co dzisiaj by nas rozwścieczało.
15: Oczywiście, kolejka tak na poczcie, no jak, od razu awantura przecież, nie? Natomiast ja myślę, że wtedy, mimo że tego było mniej, ale tam była taka jakość po prostu jakość była.
14: Emocja.
15: Emocja. Tam była właśnie, w tych słowach była właśnie zatrzymane prawdziwe emocje, które myśmy potrafili czuć. Może nie zawsze w punkt nazywaliśmy te emocje, ale też je wyrażaliśmy za pomocą słowa. I tak teraz przychodzi taka refleksja, że skoro ten czas tak popchnął nas w stronę właśnie takiego szybko, biegiem i SMS-em, Messengerem i tak dalej, to my tak naprawdę chyba troszeczkę zapominamy nazywać to, co czujemy, nazywać własne emocje. I myślę, że to też może być jakąś przyczyną tego, że właśnie jest więcej takich chorób prowadzących do depresji, do załamań, do wypalenia, do wycieńczenia. To mi tak teraz przyszło, jak głośno myślę na antenie, więc drodzy Państwo, jeżeli ktoś po prostu ma podobnie, chętnie prawda, to usłyszymy, jeżeli do nas Państwo zadzwonicie, napiszecie. No tak sobie taka mi refleksja przyszła.
14: Czy no oczywiście komunikacja, nasze listy zastąpiły maile, nasze listy zastąpiły telefony, SMS-y, to jest cudowne i ja bym absolutnie nie chciał od tego uciekać.
15: Ja też nie, ale
14: tak sobie myślę, że na przykład kiedy spisujemy pewne myśli, to czy one nie są mocniejsze niż te, które gdzieś tam, że tak powiem, wystukujemy? O tak.
15: Bo zobaczcie, Państwo, jakbyśmy pisali te listy, no to okej, czasami jak to były, powiedzmy, te listy miłosne, jakieś takie fajne, zdarzyło nam się porwać i pisać jeszcze raz i piąty raz, ale to było sporadycznie. Natomiast teraz SMS, zaczynam pisać, coś mi się nie podoba, skasuję i podobnie z mailem mogę pisać. Tutaj jeszcze ten autokorektor poprawia mi ewentualnie błędy, sugeruje jakieś słowa.
14: To już zaraz napiszę. To już pójdziemy za daleko.
15: To jest takie, to co powiedziałam, to jest takie odczłowieczanie nas w tych relacjach. Zaczynamy traktować się bardziej przedmiotowo na zasadzie przekazania informacji. Tu już niekoniecznie mówimy o emocjach. Tak ja to widzę, tak ja to czuję i też teraz tak sobie właśnie myślę, że nawet jak rozmawiam podczas sesji coachingowych, czy mentoringowych, czy na warsztatach, że mniej w tym wszystkim słychać emocji, a więcej w tym wszystkim słychać takich konkretnych wymiany informacji, po prostu. Taki biuletyn, że tak powiem, robimy z tej naszej relacji. Na piątą, na szesnastą, jutro, pojutrze, kup to, kup tamto, przynieś, nie przynieś i tak dalej, nie? Więc no, brakuje tej głębi, a głębią zawsze będą nasze emocje, zawsze. Bo to jest w głębi nas.
14: No bo tak myślę, że nasi rodzice czy dziadkowie bardzo często mają nawet w skrytkach takie listy sprzed lat, ręcznie napisane na papeterii. No my będziemy raczej robić skany z komunikatorów internetowych.
15: Dokładnie, ale to jest też bardzo ciekawe, jak ja podczas warsztatów na przykład też rozdaję, szczególnie jak pracujemy z tym wewnętrznym dzieckiem i rozdaję listy, papeterię, taką jeszcze czasami można kupić, chociaż w niektórych sklepach patrzą na mnie może nie jak na kosmitykę, ale z takim zdziwieniem, co to jest. I podczas takich warsztatów, jeżeli rozdaję i właśnie jest taka napisz list do siebie, to jest tak, ale jak mam napisać? I jest taki moment, ale jak ludzie zaczynają pisać, widać tę taką głębszą relację ze sobą, że zaczynamy bardziej przykładać się do tego, co ma być napisane na tym liście.

0: jakieś wielkie dylematy, ale dopiero ludzie sobie dostrzegają to, jak podczas pisania takiego listu na papierze, jak tak naprawdę trzeba się było zastanowić, żeby właśnie nie kreślić, nie skreślać, bo to zostawia ślad. Bo w mailu skasuje, żadnego śladu nie będzie, nie? Więc jest to takie dodatkowe, fajne, ja lubię obserwować ludzi, jak oni właśnie podchodzą i to jest takie coś majestatyczne, takie mam coś zrobić, takiego... I tam widać to zaangażowanie.
1: Taki przykład dotyczący nerwów na przykład, bo ja też o tym słyszałem, że jeżeli jesteśmy na kogoś wściekli, to mamy napisać do niego list, powiedzieć, napisać tam wszystkie swoje żale, pretensje, fochy, jestem na ciebie zły, pani coach, bo nie wiem, coś tam się wydarzyło, i napisać wszystko, ale odłożyć to na godzinę, nie klikać wyślij od razu jak na Messengerze czy na mailu, tylko poczekać godzinę i wtedy zdecydować, czy już te emocje trochę opadają, czy nie opadają.
0: Tak.
1: I rzeczywiście kiedyś było trudniej komuś nawtykać.
0: Ale oczywiście. I teraz, ja na przykład jeszcze mówię, słuchajcie, w ogóle się nie krępujcie i z całym naręczem polskich słów obelżywych można pisać ten list, tak?
1: Bo nie trzeba go wysyłać.
0: I teraz tylko poczekaj tam tą godzinę czy tam ileś, po prostu daj sobie kilka oddechów i przeczytaj to raz jeszcze. I teraz, czy nadal chcesz wysłać to do tej osoby? I tu są różne odpowiedzi, naprawdę różne odpowiedzi. A czasami też, wiecie, wsadzam ten kij w mrowisko, jak to się mówi, i pytam się, czy chciałbyś otrzymać taki list? Czy tam chciałabyś otrzymać właśnie taki list z taką treścią? I się okazuje, że no nie, absolutnie nie. No to wiecie, no w coachingu właśnie chodzi też o takie odkrywanie siebie i też zadaję taki list. A czy uważasz, że gdzieś tam zasłużyłaś na taki list? I wtedy dochodzi do takich fajnych refleksji, że no właśnie nie jesteśmy idealni, że no po prostu potrzebujemy poznawać siebie i te takie nasze bieżące, szybko SMS-em tutaj wymieniamy, jak gdyby oddala nas od tej naszej prawdy, głębi, od tej refleksji. I to jest też właśnie ciekawe, że coraz więcej podczas różnych szkoleń, nie tylko u mnie, ale też u wielu moich kolegów, koleżanek po fachu, właśnie tego typu ćwiczenia goszczą. Po to, żeby człowiek mógł się zatrzymać z taką refleksją, że słowo pisane właśnie ręką, nie w komputerze czy tam w telefonie, tylko ręką własną, tak? Smakuje, że tak powiem inaczej.
1: Coach Małgorzata Trawczak.
0: Wszystkiego dobrego, drodzy państwo.
1: I piszmy listy do siebie.
0: Ja chętnie dostanę listy do redakcji od pana naszego redaktora. Jak państwo napiszecie do mnie, to pewnie redaktor przekaże, panie redaktorze.
1: Zobaczymy.
0: No i wszystko państwo wiecie w temacie.
1: Coach Małgorzata Trawczak, pięknie dziękuję.
0: Dziękuję również i wszystkiego dobrego.
2: I to tyle w tym wydaniu magazynu Ale To Był Dzień. 9 dzień października, piątek, sobota, niedziela przed nami. My będziemy chodzić na różne mecze z redakcyjnym kolegą Piotrkiem Jarząbkiem. Będą zdjęcia, będą filmy, będą relacje, będzie wszystko. Miłego weekendu życzymy, fajnej muzyki w Radiu Super FM macie pod dostatkiem. Zostańcie z nami i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę. A do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania. A w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie. Super FM. Sport.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Po 8 porażkach z rzędu polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W Pekinie z kolei w ćwierćfinale niespodziewanie odpadła Iga Świątek, przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa GKS Katowice. Jutro Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia Wisła Kraków. Więcej o 10 kolejce teraz Błażej Kulesza.
10: Dla trenerów ligowych drużyn ponad dwutygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
11: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
10: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest jeden. 3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
11: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
10: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
12: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
10: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje, przede wszystkim wśród kibiców.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza. A nasze piłkarki zaczynają dziś baraże o mundial. Rywalkami ekipy prowadzonej przez Ninę Patalon będą Belgijki, z którymi biało-czerwone nigdy nie wygrały. Pierwszy mecz o 20:15 w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku.
13: Dobry wieczór. Dobry wieczór. To

0: Jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Policja pilnowała dzisiaj szkół i śledziła wpisy w internecie. Pokojowy Nobel dla obrończyni praw człowieka z RPA. Dziś szczególny dzień.
2: Do męża, do syna.
3: Żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
1: Międzynarodowy Dzień Pisania Listów.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Wojciech Wiszniewski, zapraszam. 49 szkół na Mazowszu zostało dziś zamkniętych. Tam, gdzie było to możliwe, lekcje odbywały się zdalnie. To reakcja na brutalne ataki w placówkach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także na internetowe groźby kolejnych napaści. Tylko na Mazowszu bezpieczeństwa pilnowało pod szkołami ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy. Apel i prośby do władz kierują też przedstawiciele uczelni wyższych. Tam także pojawili się policjanci. Błażej Kulesza.
4: Policja i Straż Miejska lub Gminna od samego rana były widoczne przed szkołami. Ochroną objęto 2,5 tysiąca placówek na Mazowszu.
5: Poszczególni dyrektorzy podjęli decyzję o wzmożeniu środków bezpieczeństwa.
4: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
5: Nie wpuszczaniu postronnych osób, tylko uczniów i nauczycieli na teren poszczególnych placówek.
4: Nadzwyczajną naradę pedagogiczną zwołała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
6: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
4: Ponadto każda szkoła ma powtórzyć procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a nauczyciele mają zgłaszać wszystkie podejrzane przypadki agresji wśród uczniów.
1: Policja monitorowała też internet. Zatrzymano 19 osób za groźby karalne. Prawniczka z RPA, Nava Fenem Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Walczy z segregacją rasową. Pracowała też w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Będąc na tym stanowisku, orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Nagroda Nobla dla Pillay to sygnał walki o prawa człowieka, mówi profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Myśmy te prawa sami na siebie w pewnym sensie sprowadzili jako umowę między nami, że mamy takie prawa i że jest prawo międzynarodowe i że są innego rodzaju prawa. Teraz ta nagroda jest o tym, że powinniśmy po prostu być uczciwi i jak się na coś umówiliśmy, to tego dotrzymywać. Ta nagroda jest także o tym, że za zbrodnię należy się kara.
1: Nobla dla Pillay krytykuje Izrael, który stwierdził, że laureatka jest antysemitką. Rosja żąda od USA zniesienia części sankcji w zamian za wstrzymanie ataków na ukraińską infrastrukturę. To nieoficjalne informacje ze źródeł ukraińskich. Według powszechnej opinii ekspertów Kreml planuje doprowadzić tej zimy do kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone przez ministra energii wzrosną. W weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,97, a za diesla 8,06. Ludzie listy piszą, a właściwie pisali, bo dziś to rzadkość. A mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Ręcznie pisane wiadomości wspominali mieszkańcy Warszawy.
3: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
2: Kiedyś do męża, do syna kartki wysyłałam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
1: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł zazwyczaj od 3 do 7 dni.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Psst, cześć, tu Influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: I po reklamie. Super FM. Sport.
3: Przemysław Pozawski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem. Zajęło mu to niespełna półtorej godziny i zdarzyło po raz pierwszy w karierze, mówi Hubi.
4: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej.
3: Hurkacz, wygrywając z Dżokowiczem, został 31. tenisistą w historii, który pokonał w komplecie całą wielką trójkę, czyli nie tylko Dżokowicza, ale także Rafa Nadala i Rogera Federera. Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Yi Zhu, Chińczyk, który od organizatorów dostał dziką kartę. Niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 24 Włocha Lorenzo Musettiego 7-6, 3-6, 7-6. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 finału turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Elise Mertens 6-7-3-6. Blisko 31-letnia Belgijka to przede wszystkim bardzo utytułowana deblistka. W grze podwójnej zdobyła 6 wielkoszlemowych tytułów, w tym w tegorocznym Australian Open. Po trwającej blisko 3 tygodnie przerwie na mecze drużyn narodowych wraca rywalizacja w najlepszych piłkarskich ligach. W najbliższy weekend na pierwszy plan wysuwa się spotkanie w Anglii, gdzie Liverpool podejmie w niedzielę Manchester City. W sobotę okaże się, czy po długiej przerwie rewelacyjną formę zachowała FC Barcelona, która z kompletem zwycięstw po 7 kolejkach prowadzi w hiszpańskiej La Liga. Duma Katalonii podejmie Getafe. W Niemczech lider wystąpi już dziś, Borussia Dortmund podejmie Werder Brema. A we Włoszech ciekawie zapowiada się niedzielne starcie Como z liderem AS Romą.
5: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: opakowanie bez logo oddane do butelkomatu, otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: Nożownicy ze szkół są już zamknięci w areszcie i zakładzie dla nieletnich. Policja zatrzymała dziś kilkadziesiąt osób za groźby kolejnych ataków. Po rekordowo długiej przerwie na reprezentację wraca piłkarska ekstraklasa.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-latek, który zaatakował szkołę w Ostrołęce, trafił na 3 miesiące do aresztu. 2 dni temu ranił 9 osób. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. Z kolei 15-latek, który wczoraj zamordował kobietę w szkole w Leszczy-Dole Nowinach na Mazowszu, trafił na razie na 3 miesiące do zakładu dla nieletnich. Psychiatrzy będą analizować, czy powinien za zbrodnie odpowiadać jak dorosły. 24 tysiące policjantów pilnowało dziś bezpieczeństwa w szkołach. Działania będą kontynuowane do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących ataków. Wyjaśnia szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Skontrolowano do godziny 12 15 tysięcy placówek. Także policjanci wchodzili do szkół. Oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół.
4: Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób, które publikowały w sieci filmy z groźbami przemocy. Nie potwierdziły się za to doniesienia na temat rzekomo istniejącego w sieci wyzwania wśród uczniów nazwanym Krwawym Piątkiem. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nałożyła nowe sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Decyzję ogłoszono krótko po przyznaniu pokojowej nagrody Nobla południowoafrykańskiej prawniczce Navi Pillay, która pracowała w Trybunale. Orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. We Francji słabnie fala protestów licealistów. Od września domagają się oni lepszych warunków nauki. Władze oceniają, że demonstracje mają już głównie lokalny charakter, choć w piątek zamkniętych pozostało jeszcze 141 liceów. Protestujący krytykują braki kadrowe, złe wyposażenie szkół i system rekrutacji na studia. Organizacje uczniowskie zapowiadają kolejne protesty w przyszłym tygodniu. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa GKS Katowice, a jutro Jagiellonia Górnik, z kolei w niedzielę Legia Wisła. Więcej o 10 kolejce Błażej Kulesza.
6: Dla trenerów ligowych drużyn ponad 2-tygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
7: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
6: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest 1-3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
7: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
6: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych.

0: Marek Papszun.
1: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
0: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje. Przede wszystkim wśród kibiców.
2: Legii grozi wysoka kara finansowa. PZPN zdecydował, że klub będzie musiał zapłacić 250 tysięcy złotych za każdy mecz u siebie z zamkniętym sektorem gości.
3: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Jest piątek, a to oznacza przegląd premier w szczecińskich kinach. Od kilkunastu dni na ekranach króluje filmowa lalka. Przed tygodniem premier było niewiele, ale teraz wszystko wraca do normy. Ten weekend przyniesie sporo nowości, to kilka bardzo oczekiwanych przez filmowy świat. To najważniejszą z premier jest film Digger, najnowsze przedsięwzięcie Alejandro Gonzaleza Iñárritu, twórcy m.in. Zjawy i Birdmana. W jego nowym filmie główną rolę gra Tom Cruise i wygląda na to, że kreacja ta przyniesie mu wielkie uznanie z Oscarem na czele. Digger budzi emocje, zbiera różne opinie, ale przeważająca ich część podkreśla, że powstało przedsięwzięcie odważne, śmiałe, komentujące szaleństwo współczesnego świata. Podobno powstał jeden z najlepszych filmów tego roku. Podobne opinie zbiera film Primetime z udziałem Roberta Pattinsona. Film kilka tygodni temu miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji i wielu krytyków z uznaniem wypowiada się o tym przedsięwzięciu. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, trzymający w napięciu thriller o cienkiej granicy między ambicją i żądzą sukcesu, a obsesją, która zmienia się w niebezpieczną grę. Chris Hansen, charyzmatyczny reporter, przenika do podziemnego świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji. Z czasem jednak ulega własnej obsesji i w drodze na szczyt popularności zaczyna zatracać swój pierwotny cel. Prawdziwy Chris Hansen nie przepada za filmem Primetime, ale też na szczęście nie jest to film schlebiający prawdziwemu i kontrowersyjnemu bohaterowi. To nie koniec dużych amerykańskich premier w ten weekend. Wiele osób czeka bowiem na film The Social Reckoning w sieci konsekwencji, który jest nieformalną kontynuacją słynnego The Social Network. W obu filmach ważną rolę odgrywa bowiem twórca Facebooka Mark Zuckerberg. Tym razem rolę tę gra Jeremy Strong. Film powstał na podstawie dziennikarskiego śledztwa, które ujawniło wewnętrzne funkcjonowanie Facebooka i wiele szkód spowodowanych przez tę platformę. W obsadzie filmu jest też laureatka Oscara za Anorę, Mickey Madison. Dla mnie szczególnie ważną premierą w ten weekend jest Róża z udziałem Sandry Hüller, niemieckojęzycznej aktorki, którą widzieliśmy m.in. w Anatomii Upadku, Strefie Interesów, niedawno w Ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego, która zagrała też w projekcie Hail Mary i wspomnianym dziś Diggerze. Róża przyniosła jej nagrodę na festiwalu w Berlinie i jest to rola wybitna. Do tej roli przeszła aktorka nie tylko niezwykłą fizyczną metamorfozę, ukrywając kobiecość pod męskim strojem, ale też fenomenalnie połączyła szorstkość z łagodnością i humorem. Róża jest przewrotną opowieścią o cenie wolności i odwadze życia na własnych zasadach. I jest to moim zdaniem jeden z najlepszych tegorocznych filmów. W kinach jest też japoński Renoir. To poruszająca refleksja nad wrażliwością i próbą zrozumienia przez młodą bohaterkę świata dorosłych. Historia jest jednocześnie oparta na osobistych doświadczeniach reżyserki. To film bardzo festiwalowy, który przeszedł bardzo piękną festiwalową drogę. Jak Państwo słyszą, sporo się dzieje na ekranach dużych kin. Zapraszam więc i pozdrawiam filmowo Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: I po reklamie. Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Czas na serwis kulturalny. Barbara Gądek. Sprawdzamy, co ciekawego przygotowały dla nas szczecińskie teatry. Sztuka, miłość i opór we współczesnym. Na dużej scenie Teatru Współczesnego zobaczyć można poruszający spektakl Nie całuj mnie teraz. To opowieść o dwóch queerowych artystkach i bojowniczkach ruchu oporu, które podczas niemieckiej okupacji wyspy Jersey prowadziły artystyczną walkę z nazistowskim reżimem. Wykorzystując swoją twórczość, tworzyły ulotki, banery i graffiti, przełamując wierność oraz podważając morale okupanta. Historię ich wielkiej miłości, politycznego nieposłuszeństwa i odwagi przedstawia na scenie zespół 10 aktorek. To mocna, niezwykle aktualna opowieść o tym, jak sztuka i aktywizm stają się bronią przeciwko bezsilności. Ikoniczna skandalistka jest w Teatrze Polskim i zaprasza do Czarnego Kota Rudego na spektakl Droga Pani Kalino. Bohaterką przedstawienia jest legendarna Kalina Jędrusik, gwiazda kabaretu starszych panów, wybitna aktorka i piosenkarka, a także jedna z najbardziej barwnych postaci polskiej sceny. Znana z bezkompromisowego podejścia do życia i scenicznego magnetyzmu, do dziś pozostaje niekwestionowaną ikoną naszej kultury. W rolę uwielbianej artystki wciela się Małgorzata Iwańska. W Teatrze Polskim zobaczycie także nową sztukę, autorską adaptację klasycznej powieści Józefa Konrada Jądro ciemności w reżyserii Tadeusza Perczaka. Twórcy spektaklu przenoszą znaną historię w kontekst współczesnych debat i narastających napięć społecznych. Punktem wyjścia dla przedstawienia stał się reportaż Svena Lindqvista Wyplenić całe to bydło, który bada korzenie europejskiego kolonializmu, przemocy i dehumanizującego języka. Premiera spektaklu zaplanowana jest na jutro. Życzymy wyjątkowych wrażeń i udanego wieczoru w teatrze.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Nie ma zorganizowanej akcji przemocy w szkołach, twierdzi MSWiA. Kolejny wypadek pociągu z ciężarówką, ranne dwie osoby. Polacy biorą coraz więcej zwolnień lekarskich związanych z depresją i stresem.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i planujący atak na szkoły nie byli ze sobą powiązani. Powiedział o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma tak zwanego challenge'u, czyli internetowego wyzwania. Po dwóch atakach, w których zginęła jedna osoba, a rannych zostało 11 osób, policja przeprowadziła zmasowane kontrole w szkołach. Tomasz Węskę.
4: Policjanci pojawili się w 15 tysiącach placówek w całym kraju. Odnotowali przypadki przenoszenia do szkoły noży, ale też zamieszczania przez dzieci w sieci gruźb czy zapowiedzi, że planują coś w domyśle niebezpiecznego zrobić w szkole. Komendant główny policji Marek Boroń przekonuje, że trzeba w Polsce ustalić, jakie treści w sieci blokować i z sieci usuwać, bo dziś jest ona pełna pornografii i przemocy.
5: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
4: Kierownictwo MSWiA zapewnia, że policja będzie zwracała szczególną uwagę na szkoły do czasu uspokojenia sytuacji.
3: Policja zatrzymała dziś 59 osób. Sejmowa komisja chce, by szef NBP Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
6: Komisja przegłosowała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 8 zarzutów zostało przez komisję podtrzymane. To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe.
3: Zdaniem posłów PiSu Iwony Arendt i Pawła Szrota zarzuty są bezpodstawne.
7: Ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu.
8: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa Banku Centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
3: Wniosek komisji to dopiero pierwszy krok w tej procedurze. Następny to przegłosowanie wniosku przez cały Sejm. Kolejny wypadek na przejeździe kolejowym. Pod Łodzią lokalny pociąg zderzył się z ciężarówką. Ranna została pasażerka pociągu. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki. Policja wyjaśnia okoliczności. Przejazd kolejowy był niestrzeżony, natomiast stoi przy nim znak stop. Polacy nie wytrzymują presji. Z danych ZUS-u wynika, że liczba zwolnień lekarskich z powodu stresu i depresji wzrosła o ponad 1/3. Hubert Hurkacz przeszedł do historii. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Serba Nowaka Dżokowicza. Wrocławianin był górą w drugiej rundzie w Szanghaju. Wygrał 6-4 i 6-3. A wcale nie można powiedzieć, by Dżokowicz był w słabej formie, bo dopiero co wygrał turniej w Pekinie.
9: To wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas. I będę walczył dalej. Pozdrowienia.
3: Hurkacz wcześniej przegrał z Dżokowiczem 8 meczów z rzędu. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 turnieju WTA w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Belgijką Elis Mertens 6-7, 6-3.

0: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Jest 22. Wiadomości Super FM.
3: To dźwięk zakończonego leczenia. W Warszawie stanął wyjątkowy dzwon życia. W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą swojego nowego prezydenta. Powiemy też, ile Polacy średnio jedzą jajek.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie zabrzmiał po raz pierwszy dzwon życia. Jego dźwięk oznacza zakończenie leczenia pacjenta chorego na nowotwór. Dzwon znajduje się w szpitalu klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy Karowej. Ten konkretny jest wyjątkowy. To pierwszy dzwon, który nie znajduje się na oddziale onkologicznym, ale położniczym.
4: Człowiek traci grunt pod nogami, kiedy dowiaduje się, będąc w ciąży, że choruje na nowotwór. I to towarzyszenie pozwala z odwagą iść dalej i podejmować dobre decyzje, bo każda decyzja kierowana lękiem to jest zła decyzja.
3: Mówi pani Ola, która jako pierwsza obudziła dzwon przy Karowej. Jak podkreślają lekarze z kliniki, to niezwykle ważny symbol, który tutaj symbolizuje nie jedno, ale dwa uratowane życia matki oraz dziecka. Szpitale pod lupą NFZ-u kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku. Mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
5: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
3: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach. Jednocześnie. Dobiega końca kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, kto będzie nim rządził przez najbliższe 2 lata. Senator Monika Piątkowska z KO czy bezpartyjny Łukasz Gibała. O północy zaczyna się cisza wyborcza, potrwa do końca głosowania w niedzielę. Marina Morska w Sopocie zostanie rozbudowana. Dzięki unijnym pieniądzom powstaną nowe miejsca cumownicze. Poprawi się też poziom dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły tej ważnej dla żeglarskiego i w ogóle turystycznego świata inwestycji zna reporter Paweł Radzewicz.
6: Sopocka Marina znajduje się na końcu słynnego molo. To obiekt wyjątkowy i warto w jego rozwój inwestować. Nie ma wątpliwości marszałek województwa Mieczysław Struk.
7: To jest projekt, który zostanie zasilony środkami europejskimi w wysokości 4,6 miliona złotych.
6: Po dołożeniu kolejnych 2 milionów uda się zrobić bardzo dużo, dodaje prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
8: Nie tylko będziemy mogli zmodernizować i stworzyć dodatkowe miejsca do cumowania, ale także zwiększyć dostępność naszej przystani dla osób z niepełnosprawnościami.
6: Prace, które mają być prowadzone bez spowalniania żeglarskiego życia w marinie, potrwają 2 lata.
3: Dziś drugi piątek października, a to oznacza nietypowe święto, Dzień Jajka. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny sprawdził, ile jaj produkujemy i zjadamy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
9: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
3: Tylko w ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj.
10: Ale to był dzień. Ale to był dzień.
1: To jest Super FM
11: na 97 i 5.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie.
6: Super.
5: To jest Super FM.

Mission of the Groove.